Za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą w

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: senza vederlo.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, Checkidał kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!

0: do Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Tomasz Kosmalski z Nowrocławia znów na podium. Wicemistrz Europy w pływaniu lodowym opowiada o starcie w ekstremalnych warunkach. Przygotowania, emocje i rywalizacja w wodzie o temperaturze bliskiej zera. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Meloradio i Nowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość na naszej kanapie, dwukrotny mistrz Europy i mistrz świata w pływaniu lodowym, pan Tomasz Kosmalski. Dzień dobry, panie Tomasz.
6: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
5: Panie Tomaszu, panie Tomku, mogę mówić panie Tomku? Mogę mówić Tomek?
6: Jasne, po imieniu nawet mów.
5: Tomek. No i już widzicie, jak szybko skrócony dystans. Zacznijmy od podstaw. Jak to się stało, że wybrałeś właśnie to pływanie lodowe? Bo tutaj na tak zwanym poza anteniu mówiliśmy, że nie od tego się wszystko zaczęło. Już było wcześniej.
6: Tak jak rozmawialiśmy, wiesz, ja się wywodzę z normalnego, klasycznego pływania. Powiedzmy, z pływania w ciepłym basenie. Więc moje początki to są gdzieś tam lata nastoletnie. To są czasy, w których jeszcze nie było internetu, więc większość jakby zna mnie z gazet, tych starszych roczników przede wszystkim. Jestem wielokrotnym mistrzem Polski, rekordzistą Polski, no w normalnym pływaniu, powiedzmy sobie tak. Skąd się wzięło pływanie lodowe? No właśnie połączyłem te wszystkie rzeczy, jak moja umiejętność mieszania wody, między innymi moja pasja do zimnych, do niskich temperatur, do wyzwań. No i ten zlepek właśnie dzisiaj mamy tutaj w całości właśnie jako te sukcesy w pływaniu lodowym.
5: A jak się zaczął ten pierwszy start w lodowej wodzie? Pamiętasz ten moment? Ile to lat temu było?
6: Tak, pamiętam. Wiesz, to nie jest taki odległy czas, ponieważ to było pierwszy start, byłem 2 lata temu. Przez co już ci mówię, jak to było. Miałem jechać na swoje Mistrzostwa Polski w normalnym pływaniu, powiedzmy w ciepłym basenie. Lecz internet, algorytm mi wysłał Ice Swimming Challenge. To jest taki zbiór zawodów ogólnopolskich, które nas mogą zakwalifikować do dalszych startów, czyli mianowicie do Mistrzostw Europy lub do Mistrzostw Świata. Lecz po prostu musisz na nie pojechać, musisz się zakwalifikować na kolejne etapy. I pierwszym takim moim etapem, pamiętam, to była Iława, pływanie w październiku, czy to był chyba listopad, tak, po święcie zmarłych. Jezioro, Iława, jeziorak, 50 metrów kraulem, 50 delfinem, straszny wyścig, zielona woda, śnieg z deszczem, temperatura ujemna, woda miała chyba 1,5 stopnia.
5: No to warunki ekstremalne.
6: Dokładnie, ekstremalne.
5: Co jest trudniejsze, przygotowanie to fizyczne czy mentalne? No bo tak szczerze mówiąc, nie słyszałem nigdy o pływaniu lodowym, tylko od naszego wspólnego znajomego, pana Józefa Czuka,
6: pozdrawiam,
5: którego serdecznie pozdrawiam.
6: Pozdrawiam ci, Józef.
5: Właśnie on mnie zaznajomił z tym i on mówi, panie Józefie, to jest takie, co mówi, i to jak? Właśnie tak. Tutaj przedstawił pana. Mhm. Wiadomo, że głowa jest ważna, ten mental.
6: Tak, wiesz, tak. No ja biorąc udział w przedsięwzięciach sportowych, jeżeli już jadę na zawody, to ja, wiesz, lubię być na podium. To jest takie po prostu, od dzieciaka mam coś takiego, że jak już jadę, no to obciążam się sam psychicznie, że po prostu ja muszę być tam przynajmniej, no, pierwszy. Więc, wiesz, obciążenie psychiczne z tego względu, po prostu z moich też ambicji jakichś tam nieposkromionych, że to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no wiesz, temperatura to zawsze wzbudza we mnie emocje. To są zawsze nowe rzeczy. Każdy start jest tak w sumie, jakby był pierwszym, ponieważ ta zimna woda, nawet jak się do niej przyzwyczaisz, to ona zawsze i tak jest zimna. Możesz się z nią oswoić, możesz być bardziej, wiesz, odporny na to wszystko. Jednak no, obciążenie jest duże. Trzeba po prostu, ja używam technik akurat oddechowych, różnych, czyszczenie myśli, jakby wprowadzanie się w taki delikatny trans, powiedzmy, taki, wiesz, absolutne czyszczenie głowy, żeby się tym nie obciążać już przed samym startem, ponieważ to czasami może wywołać zły stres przedstartowy. To tacy sportowcy, myślę, wyczynowi wiedzą, o czym mówię, więc trzeba koniecznie zbuforować ten zły stres przedstartowy na korzyść tego dobrego, no, tej adrenaliny.
5: Właśnie to jest ten rytuał twój, który zawsze masz przed pływaniem?
6: Tak, to jest mój zawsze rytuał. Wiesz, ludzie lepsi ode mnie w sportach, czy Mike Tyson, czy Usyk, też oni twierdzili, że jeżeli nie masz tego stresu, jeżeli nie masz tej adrenaliny przedstartowej, czyli mało ci zależy. Wiesz, jeżeli tobie naprawdę na czymś zależy, wtedy jakby ten moment sam przedstartowy, czy to szkoła, czy praca, czy codzienność, to zawsze, jeżeli tobie zależy, to masz bardzo silne emocje związane z tym momentem.
5: Tak, żeby wszystko było na 200%.
6: Oczywiście.
5: Jak organizm reaguje na te niskie temperatury? No bo wiadomo, to jest szok. Dla ciebie już teraz nie, bo jesteś, można powiedzieć, już zaznajomiony z tą temperaturą, ale dla takiego przeciętnego Kowalskiego.
6: Dla przeciętnego Kowalskiego, wiesz, wszystko jest sprawa treningu. Musisz też wiedzieć i musicie pamiętać, że ja też nie urodziłem się z tą umiejętnością. To jest wszystko, że tak powiem, wytrenowane i to jest układanie sobie w głowie różnych tematów, które powodują po prostu, że no czujesz odporność większą psychiczną, ale słuchajcie, to nie jest takie proste, ponieważ ja nie jestem tak cały rok przyzwyczajony z temperaturą. Niestety przebywanie w zimnych temperaturach ma to do siebie, że jeśli tego nie robisz, powiedzmy teraz będziemy mieli okres letni, odzwyczajisz po prostu receptory, które są odpowiedzialne za ból, odzwyczajisz swoje naczynia krwionośne od tej temperatury, nie będą się skurczać i tak dalej, więc praktycznie co zimę ja zaczynam od początku. Czy to jest zimna wanna, czy to jest jezioro, czy to jest lód, czy to jest jeszcze niezamarznięta woda? No musisz to robić po prostu cały rok, jeśli nie chcesz wylecieć.
5: Jak wygląda typowy trening takiego zawodnika pływania lodowego, mistrza pływania lodowego?
6: Dobrze, no to musimy wiedzieć, że takie zawody w pływaniu lodowym to też jest wyścig, czyli ścigamy się, mamy jakieś rywali obok siebie. No ja akurat jestem sprinterem, całe życie byłem sprinterem, pływałem od 50 do 200 metrów. To był grzbiet, krałem, pływałem delfinem, też wygrywałem wyścigi. Więc przygotowanie akurat w moim przypadku, no to jest tak, jakbym startował na zawodach w normalnym pływaniu, czyli powiedzmy, ja trenuję cały rok, dobra? Trenuję dwa razy dziennie, to jest normalny mój dzień, czyli zaczynam rano bieganiem, później na przykład idę na rower albo na siłownię. Ale okres przedstartowy, no to akurat w tym roku bardzo dużo poświęciłem na to, bo trenowałem od września praktycznie do stycznia 2-3 razy w tygodniu, dziennie.

0: Zależy od człowieka, bo mamy takie, wiesz, nie można jakby powiedzieć, że tam Krzysiu Malinowski, jemu to zajmie 2 tygodnie, a Kosmalskiemu 3 dni. Wcale nie jest tak. To może być zupełnie na odwrót i ja też nie uważam się za jakiś ewenement, który jakoś wyjątkowo funkcjonuje w tej zimnej temperaturze. Jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ty, czy wiesz, czy nasi znajomi. Tylko po prostu obrałem taką drogę. Chciałem być po prostu najlepszy w tej dziedzinie. Nie? I wiesz, jakby zrobiłem wszystko, żeby nim być. Jakby te wszystkie elementy słabe, które miałem, które myślałem, że po prostu nie dadzą mi zwycięstwa, musiałem po prostu ograniczyć i lubię całkowicie wykluczyć. No, taka jest droga do sukcesu.
1: Zdobył pan tytuł, zdobyłeś tytuł wicemistrza Europy 2-krotnie i mistrza świata. Który start był bardziej emocjonujący?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że te 3 starty były emocjonujące, powiem ci genezę. Najpierw zacząłem od mistrzostw świata. Zacząłem od mistrzostw Polski. To był pierwszy etap. Na mistrzostwach Polski trzeba się pokazać, władze związku ISSA muszą cię zobaczyć, że jest taki ktoś jak ty na mistrzostwach Polski. Najlepiej jest zdobyć miejsce na podium w kategorii Open, czyli ja taki chłop, no 40-letni już powiedzmy, ścigam się z chłopakami, którzy mają po 18-20 lat. No ale wskakuję na podium jeszcze nadal z młodymi, mimo wieku. I wiesz, do sedna. Start w Mistrzostwach Świata był bardzo obciążający, ponieważ to był pierwszy start na imprezie tak dużej rangi. I wiesz, i moi znajomi, i rodzina, i kibice, których też mam grono kibiców. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich.
1: Pozdrawiamy.
0: Wiesz, obciążenie było na tyle, że oni wiedzieli, że jestem bardzo mocno przygotowany, że jestem w tym naprawdę dobry i że mam naprawdę wielkie, realne szanse na zdobycie złotego medalu, więc jechałem z presją, żeby, wiesz, nie zawieść, żeby już nie tyle sobie udowodnić, tylko tych ludzi, którzy we mnie wierzą i pokładają we mnie, wiesz, wszelkie dobre emocje, po prostu ich nie zawieść i na tym to polega między innymi.
1: A jakie były twoje myśli przed tym finałowym wyścigiem w Molveno, w Molvino?
0: W Molveno, tak. Molveno. Mówimy o Mistrzostwach Świata czy Europy? Bo Mistrzostwa Europy były w sumie niedawno, teraz były ostatnio w lutym.
1: No to bliżej możemy Europy.
0: Dobrze. Pytałeś mnie o emocje?
1: Tak.
0: O emocje. No dobrze, słuchaj. Jeżeli jedziesz na Mistrzostwa Europy, jesteś mistrzem świata, no to przebywając ze swoimi znajomymi, wiesz, no są różne pytania i stwierdzenia, na przykład, wiesz, popularnie powiem, Kosmo, no ty nie będziesz mistrzem Europy, przecież jesteś mistrzem świata. No i teraz wiesz, no i ja to tłumaczę, czy ludzi związanym ze sportem, czy niezwiązanym, że to wcale nie jest tak. Dzisiaj jesteś mistrzem świata, jutro w ogóle możesz nie być nawet w finale, możesz listę zamknąć, ponieważ świat sprintów polega na dosłownie ułamkach setnych sekundy. To są dziesiąte, to są czasami jedną setną można wygrać, przegrać medal lub w ogóle nie być na podium. Więc w świecie sprintera, no tak jak mówię, wszystko się może zdarzyć.
1: Mistrzostwa Świata 2014, no nie tutaj z pływaniem lodowym, ale Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Niemcy wygrywają. Kilka miesięcy później 2-0, Polska wygrywa.
0: No właśnie, i to jest to przewrotność tego sportu. Wiesz, gdyby sport był taki oczywisty, to nie byłoby emocji z tym związanych. Nie byłoby, wiesz, jakichś bukmacherów, zakładów i tak dalej. Gdyby sport był przewidywalny, no to powiedzmy sobie, no nudny by był. Nikt by nie chciał na to patrzeć, bo z góry byśmy widzieli, kto wygra. Więc jednak, wiesz, to piękne tego sportu polega na tym, że zawsze nie do końca wiadomo tak naprawdę, wiesz, kto jest najlepszy. I tyle. To też wiele zależy, wiesz, od dnia. To w przypadku pływania to są różnice pomiędzy porankiem a popołudniem. To jest, chodzi o dzień tygodnia, o ciśnienie, o różne rzeczy. Ty musisz być po prostu co do godziny najlepiej przygotowany.
1: A czy w trakcie takiego wyścigu człowiek odczuwa to zimno, czy już adrenalina tak działa, że po prostu prujesz przed siebie, żeby jak najszybciej dopłynąć?
0: Odpowiem tobie na to pytanie, ponieważ to jest bardzo dobre pytanie. Co się dzieje na największym natężeniu twojego organizmu? Wiesz, ja jestem sprinterem, więc ja muszę od pierwszych metrów po prostu użyć całą swoją siłę, całą swoją prędkość i wiesz, kurczliwość tych mięśni w celu pokonania jak najszybciej tego dystansu. Powiem tobie tak, od pierwszych metrów no, czujesz wodę, ponieważ wiesz, dodatkowo zanurzasz głowę, twarz i tak dalej, te receptory gdzieś tam, które mamy na twarzy, powodują często gęsto,

0: że zwężają nam się pęcherzyki w płucach i nie możemy do końca wziąć oddechu.
1: To przypomnij temperaturę plus minus?
0: Temperatura była 1,2, czyli ścinający się taki, ścinająca się ciecz.
1: Okay.
0: Coś jak kisiel z żyletkami, można tak to porównać. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że woda będzie bardzo chciała z was szybko zabrać siły. Ona was wyssie dosłownie z energii. Więc o tyle, o ile ten sport jest trudny, dlatego, bo zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik, tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą, z takimi przeciwnościami losu, może tak.
1: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
0: Mhm. Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy na same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze pochodzi do Ciebie 2 asekurantów.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Lodowata woda, ogromna determinacja i międzynarodowy sukces. Tomasz Kosmalski mówi o swojej drodze do medali Mistrzostw Europy i Świata oraz o tym, jak wygląda pływanie w naprawdę ekstremalnych warunkach. Co jeszcze nam zdradził? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Zimna woda to jest bardzo ciężki przeciwnik, tak jak mówię, tu chodzi o energię. Jeżeli wpadasz do takiej zimnej wody, no to nie przetrwasz tam długo, ponieważ zimna woda zabierze ci energię. I tak jest od pierwszej sekundy w pływaniu, czy to jest 50 metrów, 100 czy 1000 metrów. Tu chodzi głównie o wytrzymałość i o przyzwyczajenie się, pogodzenie się z tą temperaturą, z takimi przeciwnościami losu, może tak.
1: Jak wygląda regeneracja organizmu po starcie w tak zimnej wodzie?
0: Mhm. Regeneracja organizmu, widzisz, to też jest świetne pytanie, ponieważ po takim dystansie, po takim sprincie bardzo intensywnym, no i przede wszystkim po pływaniu w tej ekstremalnie zimnej temperaturze, jesteś naprawdę 2 albo 3 razy bardziej zmęczony, niż robiłbyś to w normalnych warunkach. Więc regeneracja na takich dużych eventach, jak na przykład Mistrzostwa Świata, czy Europy, czy na same Mistrzostwa Polski nawet, wychodząc z wody masz zawsze pochodzi do Ciebie 2 asekurantów i to są z reguły osoby, które są no, akurat byli Włosi i oni dosłownie 10 sekund na Ciebie stoją, na Ciebie patrzą, czy Ty majaczysz, czy Ty się zataczasz, czy Ty masz jakieś problemy z równowagą i tak dalej. Po 10 sekundach dopiero jesteś puszczony dalej do strefy saun, dostajesz posiłek regeneracyjny, no i w sumie powiedzmy sobie, że tak do 3 minut jesteś obserwowany przez różnych obserwatorów z boku. Bo jest taka przypadłość, że jeżeli zimna woda wleci Tobie do ucha, to ona zamraża nam chyba kowadełko, jeśli dobrze mówię. Coś się dzieje z naszym błędnikiem i my nie, i możemy dosłownie stracić równowagę i się przewrócić. A wypadek jakiś właśnie taki, czy przewrócenie, no może spowodować jakieś większe obrażenia.
1: A miałeś kiedyś takie myśli, że to jest za zimne, nie wchodzę do tej wody? Szczególnie pewnie na początku.
0: Kuba, wiesz, powiem tobie, że żebyście nie myśleli sobie, że mam tutaj jakieś nadprzyrodzone moce. Otóż nie, jestem zwykłym, normalnym człowiekiem. Mam tak samo cienką
1: skórę. Aquaman z Inowrocławia.
0: Też nie jestem, chociaż niektórzy tak uważają. Nie jestem. Kuba, zawsze mam. Zawsze mam zagwozdkę związaną z wchodzeniem do zimnej wody, spływaniem w niej, z pokonywaniem jakichś tam metrów, z zanurzeniem głowy. głowy i tak dalej, więc powiem Tobie szczerze, że co trening, wchodząc do Przerembla, gdzie trenuję w naszej pięknej pałuckiej krainie, mam takie, wiesz, myśli, mówię sobie, słuchaj stary, w co ty się znowu wpakowałeś? Dobra, bądźmy szczerzy, tak to wygląda.
1: A twoi znajomi jakoś szczególnie reagują, jak słyszą, że startujesz w wodzie około jednego stopnia?
0: Tak, zresztą większość ludzi po prostu, wiesz, nie mieści się to w głowach. Wiesz, wejście do zimnej wody to jest raz, ale pływanie w tej wodzie to zupełnie inny temat. Więc wiesz, mam znajomych też morsów, którzy mają, powiedzmy, no jakieś tam wyniki w tym siedzeniu w wodzie i tam pod hipotermii i tak dalej. Ale jakie było pytanie?
1: Czy jakoś szczególnie reagują?
0: Szczególnie reagują.
1: No, wszystkie sytuacje, w których szczególnie reagowali, sobie to przypomnę.
0: Najlepsza to chyba jest w tym wszystkim moja babcia, 93-letnia babcia Gabrysia. Moja babcia, serdecznie Cię pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: Moja babcia jest absolutnie bezkrytyczna. Mówi, trenowałeś, synuś, tak. Woda była zimna, tak, babciu, to dobrze, to trenuj, masz być najlepszy.
1: I wszystkie ziemniaki masz zjeść. Albo ziemniaki zostaw, schabowego zjedz.
0: I mięsko też z reguły zjadam wszystko. Więc no tak jak Ci mówię, no wiesz, sport ekstremalny, ludzie się, w większości się to w głowie nie mieści, bo jeżeli ktoś chce nawet spróbować i gdzieś tam mówi, ja chcę jak Kosmalski, pójdzie gdzieś nad jezioro albo do Przerlęba i zanurzy tą głowę, to powie sobie, okej, już rozumiem.
1: Czyli wtedy mają takie, dobra, on nie kłamał, to jednak tego nie próbujemy.
0: No, może tak być też.
1: A czy takie pływanie lodowe zmienia człowieka psychicznie? No wiadomo, to jest taka sytuacja, że wychodzisz w krótkim rękawku, na przykład w 5 stopni, co, to jest zimno? Mhm. Nie jest. Są jakieś plusy tego? Wiesz, nie tylko w wodzie, ale na zewnątrz?
0: Tak, jak najbardziej. Widzisz, każde wyjście ze strefy komfortu, dla mnie, ja tak uważam, każde wyjście ze strefy komfortu może otworzyć drzwi naprawdę do pomieszczeń, o których nie mieliśmy pojęcia. Czy takie, wiesz, wykucie charakteru i takie udowodnienie sobie, czy jeżeli tego spróbuję, to mnie nie zabije. Jeżeli mnie nie zabije, co wtedy? No ja już Ci powiem, co wtedy. Po prostu złamałeś pewną barierę, która nie mieściła Ci się wcześniej w głowie, a dzisiaj już tam jesteś, robisz to i tak dalej. Więc to tylko powoduje otwieranie kolejnych drzwi i kolejnych. Myślę, że wiesz, natura nas tak stworzyła, nasz mózg chce dla nas dobrze. Więc mózg zawsze Tobie powie, nie wchodź do tej zimnej wody, albo nie wychodź tam, nie wiem, w krótkim rękawku, bo mózg chce dla nas dobrze. On lubi bezpieczeństwo i on nie chce, żebyśmy zachorowali. Jednak, wiesz, nie można powiedzieć, że to jest dla nas niebezpieczne. Wręcz przeciwnie. Zimno, jak i ciepło w odpowiednich dawkach, w odpowiednich proporcjach jest formą lecznictwa, więc wiesz, no to już wymyślono długo przede mną te teorie.
1: Czy jakieś cechy charakteru, jakiś zespół cech charakteru jest najbardziej kluczowy w tej dziedzinie pływania?
0: Wiesz co?
1: Chyba takie samo zaparcie i determinacja też musi być ważne.
0: Tak, jak to w sporcie, wiesz, jeżeli chcesz osiągnąć swój cel sportowy, no może nawet nie sportowy, obojętnie jaki w Twoim życiu, wiesz, czy chcesz być najlepszy w swojej robocie, tak jak Ty chcesz być pewnie najlepszym redaktorem w tym mieście, czy ja bym chciał być sportowcem, ktoś chce być najlepszym nauczycielem i tak dalej. Słuchajcie, nie ma innej możliwości niż po prostu bezwzględne dążenie do tego celu. I to jest w każdym sporcie i to jest tak samo w życiu. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to nie ma innej możliwości jak po prostu myślenie o tym temacie i codziennie zbliżanie się do tego celu, który sobie ustaliłeś. Ale to musi być, tak jak mówię, no, systematyka, a przede wszystkim słowo klucz, dyscyplina. Bo dyscyplina, wiesz, mylimy czasem dyscyplinę z motywacją, mianowicie ktoś mówi, a nie mam motywacji i tak dalej. No tak, bo motywacja często kończy nam się po tygodniu, a dyscyplina zostaje z nami. To właśnie, wiesz, odróżnia sportowców, takich jakichś wojowników, powiedzmy sobie, od normalnych ludzi, że sportowiec robi na co dzień rzeczy, na które nie ma ochoty. i dlatego je robi po prostu. To jest dyscyplina.
1: To Mike Tyson kiedyś powiedział, że dyscyplina. U niego ta dyscyplina, to, że on się na początku myślał o tych walkach, później się przerodziło, że to była dla niego rozrywka, zabawa. Wchodził, bił się, wiedział, dobra, dzisiaj walczy z tym, jutro walczy z tym, teraz mam wolne. On po prostu robił już jak harmonogram swojej pracy.
0: No więc uczmy się po prostu od najlepszych. No Mike Tyson to był, wiesz, no bokser wszechczasów, czyli jak on mówi tobie, jak to robić, to znaczy, że to działa.
1: A czy masz jakieś swoje rytuały przedstartowe? Mówiliśmy o tej czystej głowie przed samym startem, a na przykład przed dzień przed, wieczór przed.
0: Wiesz co, wieczór przed, no mam, słuchaj, układam sobie, wożę ze sobą swoje stare dziurawe buty, których wygrywałem już wcześniej wyścigi, na których byłem na wcześniejszych mistrzostwach świata i mistrzostwach Polski, w tym ice swimming. Wziąłem je zupełnie przypadkiem, ale towarzyszyły mi też teraz na mistrzostwach Europy. To są takie kolorowe, śmieszne Reeboki. I one musiały być ze mną, ponieważ no, mój mózg działa tak, a nie inaczej, że po prostu jak tych Reeboków nie będzie, to ja prawdopodobnie nie wygram. Mam ze sobą zawsze określoną parę skarpetek i mam ze sobą określoną kurtkę. I to jest taki mój rytuał albo takie moje gadżety, które po prostu muszę mieć, żeby przy mnie były. A z ciekawszych rzeczy, taki przedstartowy rytuał, który większość pływaków takich wyczynowych robi, to jest, słuchajcie, żeby was tu zaciekawić, zadziwić, to jest golenie nóg. No czasami dwa razy w roku golę nogi. Tak maszynką, tak jak kobiety, dosłownie mam gładkie nogi. Ale to, żebyście zrozumieli, tutaj chodzi o lepsze czucie wody. Ponieważ jeżeli mamy ogoloną tą skórę, te receptory na skórze powodują, że ta woda, jak już wejdziemy do niej, ona nas bardziej ściska. Jesteśmy tacy bardziej ściśnięci. Taki czuć ten poślizg, czuć tą wodę na nas. Świetny jest odbiór po prostu tej rzeczywistości wodnej.
1: Sonny Hayes, nie wiem, czy oglądałeś Formułę 1 z Bradem Pittem, najnowszą?
0: O, chyba nie.
1: Tam jest on gra Sonnego Hayesa, ma taki rytuał, że sobie karty od pokera, po prostu karty do gry, wsadza sobie między pasek a spodnie i wtedy dopiero wyjeżdża na tor. Jak kiedyś by nie zabrał, mały spoiler, to przegrał i się rozwalił.
0: No właśnie, to są, wiesz, to może się nigdy nie zdarzyć, ale no mamy takie przesądy i sportowcy mają to i ja nie jestem też jedyny, to są ciekawe rzeczy, bo niektórzy mają naprawdę grube odpały pod tym względem, a akurat nie mają, tylko stare buty i skarpetki.
1: Jakie sobie cele stawiasz na najbliższy sezon? Kiedy będzie najbliższy sezon?
0: Wiesz co, no najbliższy sezon no, będzie w następną zimę, no i będą znowu Mistrzostwa Świata, ponieważ mistrzem świata jest się przez 2 lata. Co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Świata i co 2 lata odbywają się Mistrzostwa Europy. Więc w tym roku odbywać się będą Mistrzostwa Świata w Rumunii. Nie pamiętam, zapomniałem nazwę miejscowości. Chciałbym wystartować, oczywiście, że tak. Zobaczymy też, będzie wiele zależało od moich sponsorów, czy w ogóle ten jakby to przedsięwzięcie będzie miało sens, ponieważ to się też wiąże z kosztami. Tutaj proszę o moi sponsorzy, jeszcze tylko powtórzę, Allmax, Alforpack, Artmed, Duo. To są ludzie, dziękuję bardzo, którzy mnie wspierają w moich dążeniach do mojego celu. Bez nich, niestety, ale to nie mogłoby się udać. Więc swoje nakłady materialne są duże, przede wszystkim w przygotowaniach do takiej imprezy, bo jak mówię, no, pół roku jest orania i ty musisz być suplementowany, musisz być policzony, musisz mieć naprawdę przyswajać dobre wartości. Oprócz tego, wiesz, wszędzie karnety musisz wykupić, musisz też iść na basen, na masaż, na komorę hiperbaryczną i tak dalej. Więc no, jeżeli chcesz być najlepszy i startujesz z najlepszymi, no to musisz przygotowywać się jak najlepsi. To niestety kosztuje.
1: Jak to mówią, never ever give up.
0: Never ever give up, dosłownie, ale jeszcze tylko ci powiem o tym planie. Mówiłeś mi plan, no słuchaj, chciałbym powtórzyć na pewno sukces sprzed ostatnich mistrzostw świata, czyli powtórzyć bycie znowu mistrzem, czyli na najwyższym podium, ale też mam w zasięgu ręki do zrobienia rekord świata, od którego jestem no tak niedużo oddalony wcale, wiesz?
1: A jak wygląda wsparcie ze strony rodziny w tej dyscyplinie?
0: No więc słuchaj, moja rodzina to jest trochę przyzwyczajona do tych wszystkich moich ekscesów, ponieważ tak jak mówiłem na początku naszej rozmowy, no wywodzę się z tego normalnego pływania, więc od dziecka gdzieś tam te medale zdobywałem i to były zawody różnej rangi, od jakichś, wiesz, miejskich po wojewódzkie i po Mistrzostwa Polski, i to były worki medali, bo potrafiłem na jednych Mistrzostwach Polski na przykład być sześciokrotnym mistrzem Polski. Więc no, moja rodzina, że tak powiem, no oni wiedzą, z czym to się wiąże, zawsze wiedzą, że jak ja sobie coś wymyślę, to rzadko kiedy wracam bez medalu. Moja rodzina, no słuchaj, na pewno przerażają ich treningi, te termiczne, no bo wiesz, ja muszę jechać nad jezioro, muszę wywalić sobie przeręb albo taki pas, w którym będę pływał. No moja mama nie jest zachwycona w ogóle tym, wiesz, no wszystko się może zdarzyć, zawsze mam ze sobą asekuranta, ale mimo to, no zawsze jesteś narażony na jakieś coś, już nawet nie mówmy o tym co. Więc w sumie, no wiesz, no, te treningowe rzeczy, głównie przygotowanie, wiesz, jak biegasz, żeby ci się coś tam kolanko, w tym roku właśnie miałem problem i z łydką, i z kolanem, i z barkiem, i miałem praktycznie, przeszedłem chyba każdą kontuzję, którą mogłem w przygotowaniach, i to w sumie wywołuje stres u mojej rodziny. A starty, no to wiadomo, no to już po wszystkim, jedziesz po prostu robić swoje i tyle.
1: Tytułem końca, Tomek, czego ci życzyć? Kolejnych medali, kolejnego srebra, złota?
0: Wiesz co, powiem tobie szczerze, że ja nie lubię życzeń. Tak mam po prostu. Wiesz co, po prostu możesz powiedzieć mi po prostu powodzenia, bo ja i tak zrobię coś, co po prostu umiem najlepiej i zrobię to po prostu w takim wydaniu, że jeszcze o mnie usłyszycie. Więc nieważne, czego mi życzycie, nieważne, czy byście chcieli, czy nie, ja i tak tam będę.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Wielkopolski wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście raczej spokojny. Przejazd przez Kastrowicza, Dworcową i Ratuszową odbywa się płynnie. Żadnych korków i żadnych niespodzianek. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami.
1: Siemanko, 6.30 wjechała na zegarki, to taka ani 6, ani 7, czyli można powiedzieć 6-7!
2: Yeah!
1: Zaczynamy! Dzień dobry, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Opoka, Daria, Marcin, ależ ekipa, mam nadzieję, że u was też fajnie. To dajcie znać, gdzie się budzicie, czekamy na was już przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości, a to Illenium, Don't Worry Your Love, na początek.

0: Daria, to umawiamy się tak, że ja robię dzisiaj vibe, ty robisz check.
1: Okej,
0: okay, razem
1: dobrze.
0: Robimy vibe check. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie i w ogóle jak zaczął się dla was ten nowy tydzień. Bardzo gorąco dzisiaj ma być. Sprawdzimy za chwilę wasz vibe check poniedziałkowy, nowotygodniowy. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. 321-321-777. Czekamy, czekamy i mamy dla was upominki. Don't stop, ATB, to jest nasza energia.

0: Jak ja kocham ten numer Magnetic i Bausa w Melo Radio. Miała być Magda, z którą będziemy się wajprzekować, ale chyba narzeczony myślał, że to budzik i telefon wyłączył. Więc Darianko, kochana, to może ja tobie, co?
1: Mogę? O matko.
0: Bo ja bym bardzo chciał.
1: No dobra. Trzy szoty w
0: Melo. Melo, Melo. No dobra, kochana, deszcz czy śnieg?
1: Deszcz i rano Daria, się budzi, jest taki piękny zapach.
0: Daria, to jest majowy Grinch po prostu. Deszcz, pęk, dawaj. Być niewidzialnym czy umieć latać?
1: Chyba być niewidzialnym.
0: Ja bym chciał latać.
1: Tak? Gdzie byś poleciał?
0: Latałaś kiedyś?
1: No samolotem, tak.
0: No, latało się po klubach, co on ma. Randki w domu czy na mieście?
1: Na mieście. Dlaczego? Najlepsze. No bo jednak jest coś kreatywnego, a nie tak w domu. W domu też są okej, ale na mieście
0: Oj,
1: są

0: Ja rozumiem, że kolega się nie śpieszył za bardzo do studia, czekał kolega na czerwony dywan, ale nie wiem, czy wiesz, to się dzisiaj nie wydarzy.
1: No trudno, szkoda. Cóż
0: za chwilę newsy pierwsze. Dzisiaj wiem, że na nie bardzo czekacie, tak jak Marcin Sikora, który już tu jest. A w newsach dzisiaj?
1: A w newsach dzisiaj zaglądamy na pewno do Krakowa, bo za chwilę okaże się, co się tam wydarzyło tak na 100%.
0: Do Krakowa. Zapraszamy w takim razie w tę niezwykłą podróż, którą za chwilkę z nami odbędziecie, a potem wracamy do was ze zdwojoną siłą, uderzając taką właśnie muzą.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, Bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w supercenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Po reklamie.

0: Wstawaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Inowrocław dziś pod znakiem bardzo dobrej pogody. Jest jasno, ciepło i naprawdę przyjemnie, a wszystko wskazuje na to, że taki klimat utrzyma się do wieczora. To zdecydowanie dzień, który warto wykorzystać na spacer albo chwilę odpoczynku. Słuchacze, korzystajcie z tej pięknej i słonecznej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: Prawie siódma, Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
3: Kraków prawdopodobnie bez prezydenta i być może bez Rady Miasta. Lada moment powinniśmy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Z sondażu Exit Poll pracowni OGB frekwencja przekroczyła 33%. Ukraina chce natychmiastowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po zmasowanym ataku na Kijów i okolice, do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. pocisku Oriesznik. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Joanna Pajorek z Lubelszczyzny.
4: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości.
3: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: A u nas, proszę bardzo, muzyka najwyższej jakości, zagraniczna, krajowa, jaką tylko chcecie. Jazzy Spritz, Candy Night, to jest pierwszy numer ode mnie. Uwaga, uwaga, właśnie teraz rozpoczynamy naszą zabawę, w której... Zapraszamy Was na Tomorrowland, szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę trochę więcej na antenie.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Faust Gibbs, poeci naszych czasów, z tobą w Melo. Chciałem powiedzieć w weekendowym Melo, bo w zasadzie z nami to cały czas jakby weekend, co? A inna poetka powiedziała kiedyś, że nic dwa razy się nie zdarza. Ta, jasne. A my znowu to zrobiliśmy i znowu zapraszamy was na Tomorrowland do belgijskiego boom. To naprawdę się dzieje, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, bo wystartowaliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście znów przeżyli to razem z nami. A kto z nami pojedzie do Belgii, kto przeżyje te niezapomniane chwile, no to będzie się okazywało już w najbliższych dniach. Bądźcie czujni i przyłączcie się do naszej zabawy. Za chwilę o szczegółach, a niecierpliwych już teraz odsyłamy na naszą stronę.

0: No jak ktoś spał, to już nie śpi na pewno. Starships i Nicki Minaj w Melo Radio. Tu cały czas podkręcamy tempo. Darianka, pochwal się proszę, co znalazłaś w internecie. Test na co? No mów śmiało.
1: A nie powiem, nie mówmy.
0: To ja powiem. Darianka przed chwilką rozwiązywała test, uwaga, który para swingersów robi innej parze, jeśli chcą się z nimi zaprzyjaźnić.
1: Aha. Zrobiłam to, żebyś ty wiedział na przyszłość.
0: Dobra, dobra, ale nie o tym teraz, bo są ważniejsze rzeczy. Ptaszki ćwierkają, że będziemy zapraszać was, drodzy słuchacze, w pewne niezwykłe miejsca. Nikt lepiej wam o tym nie powie niż pan Sikora. Marcinku, dokąd zapraszamy naszych słuchaczy od teraz?
2: Zapraszamy was na Tomorrowland.
0: Oczywiście, że do belgijskiego Boom zabieramy was, drodzy słuchacze. Ruszyliśmy z naszą zabawą. Chcemy, żebyście przeżyli to z nami jeszcze raz. Więc wbijcie na meloradio.pl. Powiedzcie nam, z kim chcielibyście na Tomorrowland pojechać. Dlaczego właśnie z tą osobą? Koniecznie wyślijcie waszą fotę albo może jakiś pokręcony film. Przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dołączyć do naszej ekipy, a my wam damy Tomorrow Paki, my wam jeszcze zapłacimy za przejazd, tak żeby było fajnie, nie? W ogóle
1: za wszystko, będziecie
0: pakiet.
1: Zadowoleni
0: full
1: na max.
0: Pakiet. Nie no, na Tomorrowland jest tak wspaniale, że nie możemy się już doczekać. Przypominam, dwa lipcowe weekendy spędzamy z wami w belgijskim Boom, a wy pokażcie, że chcecie tam pojechać razem z nami, że takich artystów jak Sam Feld chcecie posłuchać na żywo z ekipą Meloradia. A teraz na naszej antenie z numerem Hey Son o poranku, to co, robimy głośniej? Juhu!
1: Yeah! Yeah!

0: How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku, podkręcając tempo wszędzie, gdzie jesteście, po godzinie 7. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Dobrze gadam? Wiesz, że jak się pracuje w radiu, to się mikrofonu odchodzi. Więc dobra, panowie, zróbmy tak. Wysyłajcie głosówki, w których powspominacie najbardziej ikoniczne momenty piłki dotyczące, a wy dziewczyny, jak macie ochotę, to dajcie znać, co robicie, jak piłka leci w telewizorze i niestety, ale nie macie pilota w ręce.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24Info.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy. Bawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To może możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
17: Inomax, Inowrocław zaprasza.
18: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
19: Hej, nie dotykaj przycisków.
20: Podobasz mi się, młody.
19: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
18: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja. No, to jedziemy.
21: Tato, czy dziś ja prowadzę?
18: Jasne, w końcu to twój dzień.
21: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
23: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus. Oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: You Spin Me Round i Denzel w Melo Radio. Daria, to oglądasz piłkę nożną?
1: No ja czasem sobie popatrzę, ale to dlatego, żeby zobaczyć jakiś hot piłkarzy, na przykład Metika, jeszcze nie Mateusz Gotówka, no topka.
0: Ale nie każdy ogląda piłkę.
2: Co mają powiedzieć ci, którzy nigdy piłki nie oglądali i w sumie nie mają chęci oglądać?
0: W sumie to nie wiem, trochę mnie zatkało, powiem szczerze. Czy macie jakąś propozycję, co mógłby pan powiedzieć?
3: Ja na przykład nie oglądam i mówię wprost, nie mam czasu na pierdoły.
0: No na przykład. Ale drogi panie, skoro już o cashu koleżanka wspomniała, czyli o pieniądzach, to może na przykład wejdziesz na meloradio.pl i powiesz nam, na co chciałbyś wydać szybką kasę. Bo mamy ją dla ciebie. I dla ciebie, i dla ciebie. Wbijcie na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy. To już BB Rexha i Faithless z numerem New Religion o poranku.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran z numerem Rip It It. No długo czekaliśmy na tę piosenkę, ale w końcu wydana w maju tego roku wspaniale na urodziny Martina Garrixa. A jaki ty masz dla nas prezent, panie Marcinie?
1: Ja mam dla was prezent związany z krakowskimi wynikami, ale też zbiórką Łatwoganga.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust. Drogie ptaszki, nie odlatujcie za daleko, bo zaraz lecimy razem dalej.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
1: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9?
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Hot Grill.
20: Parilla Caliente.
21: Grilla Calda.
22: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka, hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki, włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką, no i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
23: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
24: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
25: Inomax, Inowrocław zaprasza.
26: Lucasfilm przedstawia.
27: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
26: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
27: To co, uciekamy czy walczymy?
26: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
28: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście przebiega spokojnie, choć na rondzie Solidarności i ulicy Dworcowej możliwe niewielkie utrudnienia. Kierowcy, zachowajcie ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i uważajcie na światłach. Słyszymy się już za chwilę. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia. Wracamy z prognozą pogody. O tej porze w Inowrocławiu spokojnie, pogodnie i naprawdę przyjemnie. Na ulicach oraz w parkach widać coraz więcej osób korzystających ze słońca i wolnego czasu. Uwaga słuchacze, jeśli planujecie spacer albo aktywność na świeżym powietrzu, pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Widzimy się na ścieżkach rowerowych. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Prawie ósma, to już teraz newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
2: Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa, tak poinformowała Miejska Komisja do Spraw Referendum. Frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 29,99%. Rada miasta natomiast zostaje, w tej części referendum jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Łatwogang znowu pomógł, dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, zebrał w sumie 19,8 miliona złotych.
3: Mamy kolejny cel, panowie!
2: Dzięki temu zbierał 12 milionów na leczenie dla Maxa oraz 3,5 miliona na leczenie Adama. Obaj chłopcy chorują na dystrofię mięśniową. Szansą dla nich jest terapia genowa w USA. Troje polskich tenisistów rozegra dziś mecze w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. O 11 grę zacznie Maja Chwalińska, w samo południe Iga Świątek, a około 14 Hubert Hurkacz.
1: Kochani, znowu to zrobiliśmy, znowu ruszyliśmy z naszą zabawą, w której zapraszamy Was na Tomorrowland do belgijskiego Boom. Wbijcie do naszych sociali, wbijcie na meloradio.pl, przyłączcie się do naszej ekipy. A teraz podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Zokaria, Andy Dust na początek. Kopoka, siema.

0: I razem.
1: Wow, pięknie.
0: Zawsze chciałem zaśpiewać w radiu. Wreszcie mi się udało. Shadows of the Night, Gigi D'Agostino. My już jesteśmy gotowi do zabawy, w której wy powinniście być gotowi i to na wszystko. Tłumacz zasady, kochana.
1: Dzwonicie teraz do nas pod numer telefonu 321-321-777.
0: Tak jest.
1: I możecie zgarnąć super merch, odpowiadając na dwa pytania. A merch to...
0: Oj. Mamy dla was niezwykłą książkę z Tomorrowland, The Sky of Sacrifice. Wspaniała książka, która trochę o historii Tomorrowland opowiada w zupełnie niezwykły, bajkowy sposób, jak wszystko, co z Tomorrowland związane. A to wszystko dlatego, że zaczęliśmy oczywiście naszą zabawę, w której zapraszamy was do belgijskiego Boom.
1: Także dzwońcie 321-321-777. Czekamy.
0: John Summit, all the time przed wami.

0: Ladies and gentlemen, no to teraz pora przedstawić dwóch jegomościów, którzy pojawiają się w naszych narożnikach w czerwonym. Mirek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam przeciwnika, witam słuchaczy, witam prowadzących.
2: Siema!
0: Siema, Mireczku, a po drugiej stronie w narożniku niebieskim Mateusz, jesteś tam?
3: Jestem, witam, cześć, witam słuchaczy, witam prowadzących. Witam.
0: Panowie, czy wasi sekundanci są gotowi?
1: Gotowi na wszystko.
0: Bardzo dobrze, wy też jesteście gotowi na wszystko. To ja tylko szybko wytłumaczę zasady. Za chwilę będziecie słyszeć pytania. Jak znacie odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Jak uda się odpowiedzieć na dwa pytania, to nagroda główna trafia do ciebie albo do ciebie. A jak się nie uda, to będziemy tłumaczyć to wszystko trochę później. Gotowi na wszystko?
1: Gotowi.
3: Gotowi na wszystko.
0: No to ruszamy.
4: Gotowi na wszystko.
0: No dobra, uwaga, uwaga. Jakie jest największe miasto w Hiszpanii?
3: Mateusz.
1: Mirek.
0: Mateusz, tak?
2: No i musisz wybrać teraz
3: Madryt.
0: No, widzisz, no...
2: Już wiedział.
0: Daj chłopakowi szansę, no. Nawet podpowiedzi nie potrzebuje. Punkt na twoim koncie.
3: Dwa punkty od razu.
0: Punkt na twoim koncie. Mirek, czy ty się na to zgadzasz? Dwa punkty od razu. Nie, grajmy uczciwie. Zasady to zasady. Dobrze, zaraz nasza walka... Zaraz nasza walka przerodzi się w tak zwane... Power Slap, ale to panowie może za chwilę. Czy David Guetta będzie na tegorocznym Tomorrowland? To pytanie drugie.
3: Mirek.
0: No, Daria, decyduj. Moim zdaniem Mirek, chyba Mirek.
2: No moim też, chyba Mirek, szybszy.
5: Mirek, no.
0: Mireczku,
1: moim zdaniem będzie.
0: Twoim zdaniem będzie i moim zdaniem też będzie, bo jest tam w zasadzie nieprzerwanie od 2007 roku z wyjątkiem w 2022, tak? A więc po jednym punkcie na waszym koncie, a to oznacza, Daria, że...
2: Macie melotorby!
0: Panowie, gorące dzięki, dni przed dzięki. Nami, można tam schować jakąś butelkę z zimną wodą, czy cokolwiek tam chcecie. Ściskamy was mocno, chłopaki. Bawcie się dobrze.
1: Dzięki.
0: I niech ten tydzień będzie udany.
1: Dzięki.
0: Strzała, pozdrawiamy. Hej, hej, hej, hej, hej. A gotowi się na wszystko. Wracają oczywiście na antenie jutro o tej samej porze, po 7:00.
4: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A to już gość, który pojawi się w tym roku. Między innymi na Sunrise Festival. James Hype, Waterfalls. Zróbcie głośniej.

0: Tak podkręcamy tempo poranku w Melo Radio Meduza przed momentem na antenie. Jeśli chcielibyście, by wasza przyszłość zbudowana była w social mediach, jeśli chcecie być znanymi influencerami, tak jak Wersow na przykład, to kilka porad od niej, jak stać się znanym influencerem za chwilę w Melo.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Tomasz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
21: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
22: Tak, tak.
21: Od 6 do 9.
22: Od 6 do 9 w Żabce.
21: Za 6,99 i że na bogato.
22: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
21: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
22: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
21: Dokładnie.
23: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
24: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

0: Ambi, Anglosia, BFF, w Melu Radiu, tu podkręcamy tempo. Wszędzie, gdzie jesteście, miejcie ze sobą apkę, to będziecie mieć taką muzykę pod ręką. Chcecie być influencerami? Was się pytam.
1: No w sumie tak.
0: I naszych słuchaczy.
2: No. W sumie trochę jesteśmy.
0: Wersow zdradził ostatnio, jak stać się popularnym influencerem. Po pierwsze, uwaga, trzeba mieć zajawkę, a nie, że pieniądze na pierwszym planie, one przyjdą później.
1: Kurde, to jasne. Już chyba ja się wypisuję.
0: Trzeba być wytrwałym, pracowitym i szczerym.
2: Spoko, no.
0: Szczerzy z was ludzie, jak patrzę.
1: Tak ja na pewno, oczach. Marcin nie wiem.
0: Do tego to, co robicie, musi być zgodne z waszymi wartościami. Uwaga, uwaga, tak, zgodne z waszymi wartościami.
1: Tak.
0: I nie można brać wszystkich tych sponsorów, co przychodzą, tylko to też musi być zgodne z waszymi wartościami.
1: Okej, okej. Okay.
0: I na koniec, jak dodała, i tak musisz trafić do swojej niszy, czyli krótko mówiąc, trochę szczęścia ci się przyda, nie? Generalnie no, tak sobie myślę, że wiecie, jak nie influencerem, to też można iść do normalnej roboty. No, pielęgniarka, murarz na przykład też.
2: No my przyszliśmy, nie?
0: Czekają. Albo jeśli lubicie sobie poklikać na przykład w socialach, to zajrzyjcie do nas, bo tam trochę więcej o naszej nowej zabawie. Zapraszamy was na Tomorrowland, na którym pojawi się on, Kygo, Save My Love.

0: Bad Angel, Anima Liza w Melo Radio, ależ tego dobrze się słucha. To za chwilę posłuchacie newsów u nas, a w nich same ciekawe rzeczy.
1: Między innymi o tym, co dalej z fałszywymi alarmami o ludziach prawicy, bo to ich głównie dotykają te fałszywe alarmy.
0: Fałszywe alarmy?
1: Tak.
0: No dobra, to za chwilkę w newsach trochę więcej. Ja tylko przypomnę, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Jeśli chcecie wykorzystać chwilę na to, żeby się zgłosić, to wbijajcie koniecznie na meloradio.pl, bo tam szybka kasa czeka. Parę stówek może być twoje. Dzisiaj ruszamy z kolejną rundą i rozdajemy kolejną forsę, więc koniecznie meloradio.pl w wolnej chwili. A w robocie, jak jesteście, to pewnie taką wolną chwilę znajdziecie.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Będzie śpiewane? O, już widzę,
3: będzie,
0: że...
3: Będzie, Justin!
0: Dobrze, zaraz. Wracamy do was punktualnie o 9:00. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam zagramy.
2: Autopromocja.
4: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
5: Meloradio.
4: Ale proszę uzasadnić.
5: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
4: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
5: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
4: Iga Dudziuk
5: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
18: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
19: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach cenniku dostępnym na stronie.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
20: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Hot Grill.
2: Arilla Caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie. Melo Radio i Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
10: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 w centrum miasta ruch umiarkowany. Na Dworcowej Kopernika lekki tłok przy światłach, ale przejazd odbywa się płynnie. Kasprowicza przejezdna, ale na Toruńskiej trzeba chwilę poczekać. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. O tej porze nad naszym miastem utrzymuje się naprawdę przyjemna aura. Nie brakuje słońca, a warunki zachęcają do spacerów, rowerów i odpoczynku poza domem. W Parku Solankowym i na rynku coraz więcej spacerowiczów. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tej pięknej, ciepłej pogody, póki możecie. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
11: Prawie 9:00, czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
12: Rząd i służby postawione w stan najwyższej gotowości, to po kolejnej fali fałszywych alarmów sugerujących realne zagrożenie. Tym razem celem sprawców stało się mieszkanie członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Ustalenie osób odpowiedzialnych ma być kwestią czasu, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
13: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
12: Informacja o efektach działań służb ma pojawić się w ciągu najbliższych godzin. Nie żyje 15-latka, która motocyklem crossowym uderzyła w drzewo. Do wypadku doszło wczoraj na prywatnej posesji w Pomorskiem. Nastolatka była pod opieką ojca. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu, tak wynika z sondażu dla Superekspresu. Opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Siemanko, siemanko, wjeżdżamy w kolejną godzinę, inni sobie gadają, a my już wam gramy Beauty and the Beat. Jak to się śpiewa, jak to się śpiewa?
14: Justin!
11: Justin Bieber i Nicki Minaj Melo.

0: Gabry Ponte i Thunder w Melo Radio. Tak gramy wam o poranku i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Teraz jest taki modny trendy countryside era, nie? Że sobie robią zdjęcia
1: tak,
0: z koszyczkami wiklinowymi, różnymi takimi gadżecikami, które ze wsią się kojarzą, ale jak już trzeba się zmierzyć z prawdziwą wsią, to już nie jest tak wesoło, jak coś zapachnie, prawda? Z pola na przykład. Albo jak kogut pieje o poranku. A we Francji, nie wiem, czy wiecie, takie prawo specjalne powstało, że jak się wprowadzasz na wieś, to masz ją akceptować w 100% i koniec, kropka. I nie ma narzekania, że kogut pieje, albo kura znosi jajka nie tam, gdzie trzeba. Ty, kolego, jesteś ze wsi, prawda?
2: Tak, mieszkam na wsi, no.
0: No i co tam lubisz najbardziej na tej wsi?
2: Jest tam mało ludzi i nie zadają takich głupich pytań jak ty.
0: Powiedział Marcin. Marcinku, to ja już nic nie mówię, ostatnia rzecz, dobrze? Zdejmij proszę gumowce.
2: Dobrze.

0: I Wanna Go, Ellie Oaks i Lavinia w Melo Radio. A my teraz, panie i panowie, zaglądamy do niezwykłego zakątka. Otóż nad morzem, w miejscowości zwanej
1: Sopot.
0: Sopot.
1: Pięknie.
0: Mamy pierwszego człowieka, który zapowiada nam nadchodzące wakacje i wspaniały sezon letni, gościa, którego przyłapali bez koszulki. No i wielkie larum się podniosło w internecie. Zaczęli go obrażać, denerwować się. A przytocz tam parę, proszę.
1: No mówili, jak można w ogóle tak
0: że
1: chodzić?
0: Ja.
1: Przecież to jest niedopuszczalne, straszne.
0: Z gołą klatą po ulicy, do
1: tragedia.
0: Sklepu. Jasny gwint. Ja szczerze powiedziawszy, tego obruszenia trochę nie rozumiem, bo jakby z parawanem na przykład szedł, no nie? No to wiadomo, że parawan kontrowersyjne nad polskim morzem, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien detal, na który być może wy nawet nie zwróciliście.
1: Okay.
0: Bo ja tu jestem na poranku, ponieważ
2: no jesteś,
0: nie ma Waldka.
2: No nie ma Waldka
0: i pojechał na urlop.
2: Nad morze, no.
0: No właśnie.
1: To pewnie on.
2: Tak, Waldeczku, to musiał być on, to do niego pasuje.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie, naprawdę. Szalej, wariacie, szalej. Think about us, Sony Fodera przed wami.

0: Dobra, jak ze starych dobrych czasów robimy zabawę.
1: Ja mówię hip, wy mówicie hop. Hip,
2: hop,
1: hip,
2: hop.
1: Kiedy ja mówię hip, wy mówicie hop.
2: Hip,
1: hop, hip,
2: hop.
0: Ja mówię ra, wy mówicie py. Ra,
2: py,
0: ra, py.
1: Co tu się dzieje?
0: Z pozdrosami dla Gipsa, Dophouse for Money, razem z nim win przed chwilą w Meloradio, a za kilka chwil Dancing in Love. I niech inni gadają, my wolimy grać.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10,
5: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Inomax, Inowrocław zaprasza.
15: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
16: Hej, nie dotykaj przycisków.
17: Podobasz mi się, młody.
16: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
15: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wbijaj

0: Call It Love, Felixian i Ray Dalton w Melo Radio. Tak, gramy wam po godzinie 9. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że jestem niezwykle podekscytowany, myśląc o tym, co będzie działo się w Kołobrzegu na przełomie lipca i sierpnia, bo myślę sobie rzecz jasna o Sunrise Festival. Lecimy tam razem z wami. Na kogo czekasz najbardziej?
1: Ja chyba czekam na Hugela i Skutera. Bo uwielbiam jego piosenkę How Much Is The Fish?
0: Ja na Jamesa Hype'a, bo mam taki challenge, że muszę zrobić sobie z nim drugiego selfiaka. W zeszłym roku udało się w Belgii, to w tym roku w Kołobrzegu pod Czelą.
1: Super, trzymam kciuki.
0: Wbijajcie do naszych sociali, bo tam oczywiście możecie zapoznać się z całym line-upem tegorocznego Sunrise Festival. A teraz Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Melo.

0: No i my jak w tym maratonie, co to się nigdy nie kończy i cały czas tylko zmiana tej... Jak się nazywa ta pałka, co oni tam w tej sztafecie?
1: Batuta?
0: Batuta. Pałeczka.
1: Pałeczka.
0: Masz moją pałeczkę. No,
1: dzięki, stary. Ty naprawdę bardzo ładna.
0: Adi przyjmuje
1: stery. Zakonserwowana.
0: I zaraz dalej podkręcamy tempo w Meloradiu. Bawcie się dobrze, a my z Darią i Marcinem wracamy jutro o poranku. Strzała.
1: Fajniusio.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Weź w dół jeszcze.
0: A, bo muzyczka jeszcze ma być zagrana. Good Boys, daj Albi.
1: A to ja na słuch wezmę. Daję Albi, Good Boys, Hide Away. Tym zaczynamy od 10:00. Fajnie, że jesteście z dobrych wieści. Zaczynamy nowy tydzień pełen fantastycznych przygód i będzie dużo słońca. No, tego się trzymajmy.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Come tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu. Kontaktu.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie na inowrocławskich drogach spokojne. Na głównych trasach ruch płynny, tylko przy Rondzie Solidarności i Toruńskiej miejscowe spowolnienia. Ogólnie bez problemów. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami. Wracamy z prognozą pogody. Pogoda w Inowrocławiu naprawdę zachęca do wyjścia z domu. Na zewnątrz zrobiło się spokojnie, ciepło i bardzo komfortowo. Mieszkańcy chętnie wybierają spacery, rowery oraz odpoczynek w parku solankowym. Uwaga słuchacze, naprawdę warto wykorzystać taką aurę, póki się utrzymuje. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Jedna z najbardziej charakterystycznych atrakcji uzdrowiskowej części Inowrocławia przejdzie dużą modernizację. Miasto ogłosiło przetarg dotyczący remontu nieco tężni solankowej. Zakres prac ma być bardzo szeroki i obejmie zarówno roboty konstrukcyjne, jak i zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. W planach jest m.in. demontaż drewnianych ciągów komunikacyjnych, rozbiórka części betonowych elementów oraz wykonanie nowych konstrukcji żelbetonowych. Pojawią się także nowe zabezpieczenia antykorozyjne i dylatacje, a wokół tężni mają zostać odtworzone drewniane alejki. Miasto podkreśla, że wykonawca będzie musiał odpowiednio zabezpieczyć zieleń, alejki oraz instalacje znajdujące się na terenie parku solankowego. Hałaśliwe prace będą mogły odbywać się wyłącznie między godziną 6 rano a 18. Do przetargu dopuszczone zostaną tylko firmy posiadające doświadczenie w podobnych inwestycjach. Zgodnie z dokumentacją modernizacja ma zostać wykonana w terminie do 120 dni od podpisania umowy. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Zostańcie z nami.
2: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Na początek ceny paliw. Dziś płacimy na stacjach tyle co w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,46, a oleju napędowego 6,85. Na balkonie lepiej nie grillować. W Helsinkach przez taki pomysł doszło do potężnego pożaru. Zniszczone zostały aż 62 mieszkania. Nikt nie został poważnie ranny. Znów czynna jest kolejka na Kasprowy Wierch. Zakończył się trwający od 4 maja przegląd techniczny. Takie przeglądy wszystkich kolejek prowadzone są dwa razy w roku z uwagi na bezpieczeństwo, wyjaśnia Marta Grzyba z Polskich Kolei Linowych.
4: Ponownie zapraszamy turystów w podróż koleją na Kasprowy Wierch. Dodatkowo w ośrodku rusza właśnie letnia akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami.
3: Przewodników można spotkać na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od 9 do 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I wierzcie mi na słowo, że będzie naprawdę mocno. Daya, I'll Be Good Boys, Hideaway. A za chwilę pogadamy trochę o koncercie Taco Hemingwaya.

0: ale Farben i Boty Cok w Melo Radio. 14 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. W piątek i w sobotę na Narodowym mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć pana Filipa Szcześniaka, znanego również jako Taco Hemingwaya. No i tak się składa, że trochę wiemy na temat tego wyjątkowego show. Dużo się wydarzyło, piękna konwencja, trochę w stylu teatru, tak jak w sumie cała płyta Latarnie dawno zgasły. Jak ci podobało, Daria?
1: Bardzo mi się podobało, naprawdę. On wprowadził nas w piękny klimat tej całej opowieści, która miała swoje drugie dokończenie z Trójkąta Warszawskiego. Piękne to było. No i jestem zadowolona, że był też ten suplement i pojawił się BDOS.
0: No właśnie, a propos gości, to ja muszę powiedzieć, że faktycznie ta konwencja teatralna bardzo mi się podobało, wszystko miało super klamrę i tak dalej, ale tych gości było trochę za mało dla mnie. Ja czekałem na coś tam więcej pod tym kątem. Powiem tak, 2 lata temu na 1800 oświecenie tur chyba bawiłem się ciutkę lepiej. Nie znaczy to, że było źle, bo bawiłem się wybitnie.
1: Ale dzięki temu mogliśmy pokrzyczeć: chłopaki nie płaczą!
0: Właśnie. Powiem wam szczerze, darłem się na tym numerze chyba jak nigdy.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio, 27 minut po 10. Słuchajcie, zaraz będę miał dla was genialną radę, co zrobić, żeby zmienić swoje życie i żeby przeżyć coś niesamowitego, bo tak się składa, że mamy coś, no co może sprawić, że poczujecie się o niebo lepiej, a może i najlepiej na świecie. Za chwilę szczegóły. I Benny Hollow jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: Jenne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Lucasfilm przedstawia.
6: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
5: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
6: To co, uciekamy czy walczymy?
5: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
7: O reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Nie, no wy z nami nie będziecie tańczyć ostatni raz. Oj, nie, nie. Trips Kubańczyk w Melo Radio, podkręcamy tempo. No nie zatańczycie ostatni raz, bo to, co się wydarzy już niedługo, to jest absolutny hit. Mamy dla was przeżycie na całe życie. No bo jedziecie razem z Melo Radiem na Tomorrowland. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych. Oni będą w Belgii, w Boom. I wy też tam będziecie pod warunkiem, że trochę o siebie zawalczycie. No bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i dacie nam znać, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na to wyjątkowe wydarzenie. Dorzućcie też jakieś wasze imprezowe zdjęcia albo wideo. No i co? Jest szansa na to, że właśnie dostaniecie się na Tomorrowland razem z nami. Ale to, co jest w ogóle wybitne podczas tej edycji, od nas macie tam dojazd gratis. Do dzieła!

0: Czy jest hype na Jamesa Hype'a? No pewnie, że tak. Be Mine, 11 minut do godziny 11. To jest Melo. El redaktor Sikora razem ze mną, siemanko, co tam?
1: No hej, ciepłe, słoneczne i suche. O czym mowa?
0: Bardzo trudne pytanie. Chciałem powiedzieć żart, którego nie mogę jednak powiedzieć, więc zapytam. Kotlet schabowy?
1: Nie.
0: A co to może być?
1: No pora roku.
0: Aha, to pewnie zima.
2: A już o 11 zagramy.
0: No właśnie, to będzie niespodzianka. Yearbox i Graceland. Gramy to punktualnie o 11. Będzie granie na harmonijce. Będzie też trochę gitary. Dobra nutka.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy?
0: Chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z prognozą pogody. Dzisiejszy dzień przynosi naprawdę przyjemną aurę. Jest jasno, ciepło i bardzo komfortowo. Wiosna zdecydowanie wchodzi w swoją najlepszą fazę. Dzisiaj bez żadnych opadów i bez utrudnień. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tego dnia i łapcie pierwsze prawie letnie chwile. Widzimy się na ścieżkach w Parku Solankowym. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Wracamy z serwisem informacyjnym. Święto ulicy Solankowej, teatry uliczne i parada w centrum miasta. Mieszkańcy mogli przenieść się do klimatu dawnego Inowrocławia i zobaczyć retroatrakcje, uliczne widowiska oraz artystów na rynku. Jak wyglądały te wydarzenia? Posłuchajcie sami.
2: Bardzo fajnie jest, polecamy.
3: Tak, naprawdę godnie czuć atmosferę. Tutaj nasz kolega Julian naprawdę pięknie występował.
1: Który to jest wasz kolega Julian?
3: Inowrocławski Mieczysław Fog.
1: To wiadomo, tej z najwyższej półki.
3: Absolutnie.
1: Co się wam najbardziej podoba dzisiaj?
2: Jego występ.
3: Tak, przyszliśmy na występ, więc Julian brylował.
4: Fantastyczna atmosfera, słońce przepiękne, ludzie wspaniali.

0: Dziękujemy, że nas odwiedzacie.
1: To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: USA chwalą się postępem w rozmowach z Iranem. Znów twierdzą, że są coraz bliżej zawarcia porozumienia. Może dojść do rozminowania i ponownego otwarcia cieśniny Ormus, dlatego ceny ropy naftowej na globalnych giełdach bardzo mocno spadają. Polskie tiry tracą unijny rynek. Od stycznia do końca marca zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku, pisze o tym Rzeczpospolita. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe od przeciętnych w poprzednich latach, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
4: Opady mają się kształtować w normie. Nawet jeżeli spadnie tyle deszczu, co zwykle, przy wyższych temperaturach ta woda szybciej wyparuje.
3: Ale to tylko prognozy i wszystko jeszcze może się zdarzyć.
2: 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zresztą wiecie o tym doskonale, to jest Meloradio. A zaczynamy od gościa, który jest mega ambitny i dobrze gra na harmonijce. Yearbox i Graceland. No siemka raz jeszcze.

Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Ale to jest ładna nutka. A ciekawy jestem, czy to kojarzycie. Ach, ja to już mam ciary. Od razu, pierwsze sekundy. No, powiem tak, to jest kawałek od szanownego pana Nicka Cave'a, ale nie mówię o tym bez powodu, bo to też jest intro, oficjalny początek serialu Peaky Blinders. A czemu o tym wspominam? Bo szanowny pan Cillian Murphy obchodzi dzisiaj swoje 50. urodziny. Życzymy mu wszystkiego najlepszego. Genialnych przygód, świetnych produkcji filmowych i serialowych, takich jak m.in. Peaky Blinders, które wam polecam. Ale też właśnie, Cillian Murphy wcielił się w rolę główną w tym serialu, czyli Thomas Shelby. Ta intonacja moja nie jest przypadkowa. Wszyscy tam mówią w ten sposób bez przerwy. Kto nie oglądał, to polecam w wolnej chwili, bo naprawdę bardzo udany tytuł. A tymczasem Global DJs, The Sound of San Francisco. Sprawdźmy, jak to brzmi.

Bauza i Magnetic w Melo Radio, 27 minut po 11. No i pięknie jest, kawusie można strzelić. To jeszcze nie ma, to polecam. Swoją drogą, będę szedł do kuchni. Jeżeli czegoś potrzebujecie, to dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Może akurat się wyrobię i zmieszczę w rękach. Jeżeli potrzebujecie muzy, to spoko. Mam co dowieść. Rihanna, Don't Stop the Music. To będzie na 100%. Będzie też Zokyria od Andy'ego Dusta.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy. Nowy ekspres dla lepszego aromatu. A może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
11: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Relax Inowrocław zaprasza.
1: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
2: Hej, nie dotykaj przycisków.
3: Podobasz mi się, młody.
2: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
1: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: O reklamie.

wy też lećcie z nami. I to nie tak bardzo daleko, dokładniej do Belgii na Tomorrowland, żebyście mieli co wspominać, żebyście mogli pięknie się bawić, no i przeżyć coś niesamowitego. Słuchajcie, jedźcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam spotkacie Armina, spotkacie Davida Guetta, Lost Frequencies'a i wielu, wielu innych przegenialnych artystów, których doskonale znacie z anteny Meloradia. A jedyne, co tak naprawdę potrzebujecie zrobić, żeby wylądować w Belgii razem z nami, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napisać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie jakieś piękne zdjęcie albo może wideo tego, jak razem się bawicie. No i czekajcie cierpliwie, bo być może to właśnie wy pojedziecie i będziecie się bawić na tegorocznym Tomorrowland.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. 9 minut do 12. Podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że z kawusią. No, redaktor Sikora jest razem ze mną. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam, pani majster?
1: Sprawdzimy, które rodziny częściej się kłócą o finanse. Te z dziećmi czy te bez?
0: Ojejku, dobra, wyczuwam dramkę. A już o 12 zagramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo Radio. No to tak w sumie trochę w temacie będzie ta nutka. Zagrabię punktualnie o 12.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, czy dał.
13: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
16: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad Inowrocławiem widać wyraźne oznaki zmiany pogody. Słońce coraz śmielej pokazuje się między chmurami, a aura sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. W naszym parku solankowym coraz więcej spacerowiczów. Korzystajcie z tej pięknej, ciepłej aury, póki możecie. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
15: To są newsy Meloradia Inowrocław.
16: Wracamy z serwisem informacyjnym. Rezerwy Kujawi przegrały ze Zniczem Rojewo aż 6-2. Pomimo dużej determinacji drużyny, niestety ulegli oni przeciwnikowi. Jak wyglądały kulisy tego spotkania? Posłuchajcie sami.
14: Sytuacja wygląda bez zmian. Gramy z wiceliderem tabeli, z Zniczem Rojewo. Bodajże chyba jeszcze Znicz ma jakieś iluzoryczne szanse przyłączenia się do walki o A-klasę z Gopleniem i Wrocław. Mecz raczej tutaj jedna drużyna jest faworytem. Tym razem Znicz Rojewo, nie biało-zieloni. Ale na uwagę zasługuje to, że wczoraj seniorzy odnieśli cenne zwycięstwo w Opiszynie 1-0. Także sytuacja troszeczkę się poprawiła naszej czwartoligowej drużyny w tabeli.
17: Jest wola walki?
14: No oczywiście. Myślę, że to powinno troszeczkę dodać skrzydeł wiary w siebie i następny mecz z Łokietkiem Brześć Kujawski może zadecydować o utrzymaniu się w szeregach czwartoligowców.
16: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
18: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
19: UOKiK przeszukał m.in. biura Lidla. To w sprawie zmowy na rynku pracy. Porozumienie mogło polegać na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne tej sieci nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Uczniów zastąpią urzędnicy. To prawdopodobny scenariusz po zmianach w sieci toruńskich szkół. W niektórych obiektach, gdzie dotąd odbywały się lekcje, zapewne działać będą urzędy, ale nie tylko, mówi prezydent Paweł Gulewski.
20: Chcielibyśmy coś nowego zaprojektować, funkcje społeczne, publiczne. Szukamy miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów.
19: Nowego pomysłu potrzebują m.in. budynki szkół podstawowych nr 4 i 7 oraz liceum nr 6. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Tak wynika z badania Spory o budżet domowy. Główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
18: Wybiła punktualnie 12. Siemanko, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo nowy tydzień powinniśmy zaczynać razem. Christian Marci i Fast Cars and Superstars. Kiedy nie gadają, my już gramy.

Modelki Wodarski i lubię cię jak lato. I chyba można powiedzieć, że to lato jest już bardzo blisko, bo na termometrach powyżej 20 stopni i to cały czas. No właśnie, sprawdzam te radary pogodowe i to wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Jeżeli planujecie jakieś wyjazdy po Polsce, te lokalne lub mniej lokalne, no to wygląda to obiecująco, bo powyżej 20 stopni mamy gwarantowane. Jutro na przykład 26 na plusie, czyli bardzo wakacyjnie i bardzo ciepło. Jakieś plenerowe akcje? Myślę, że się udadzą. A jeżeli brakuje wam na to kasy, no to wy już dobrze wiecie, co robić. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i dajecie znać, na co chcecie to wydać. Galantis, no money, z Meloradiem zawsze będziecie mieć siano.

0: Sony Fodera Crystal i My Loving, tak podkręcamy tempo w poniedziałek. A robimy to wszystko po to, żebyście mieli dużo pozytywnej energii na cały tydzień. I dobrze, że jesteście. John Summit, All The Time, ta nuta pojawi się na pewno już niedługo w Meloradiu, a jeszcze m.in. Fisher, Tones and I Favor. Genialne brzmienie tylko u nas i jeszcze do 13.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Po reklamie.

szaleństwa. Trips i Robert Wiewióra razem, żebyśmy mogli poczuć bardzo pozytywny vibe. No dobra, ale ten pozytywny vibe przyda się też na to, żebyście mogli przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie pamiętać przez całe życie, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, śmigacie z Meloradiem, a na imprezie w Belgii pojawią się m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu wybitnych innych DJ-ów. Także szykujcie się na Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam pojechać razem z nami i przeżyć to wszystko, to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na te wyjątkowe przeżycie, na tą wyjątkową imprezę, jedyne w swoim rodzaju spotkanie. Prześlijcie też jakieś wasze zdjęcie, jak imprezujecie, albo wideo. No i trochę poczekajcie, bo będziemy do was oddzwaniać. To, co jest w ogóle sztosem, dojazd do Belgii macie od nas gratis, także naprawdę warto spróbować. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, już teraz w Melo.

0: Fisher, Tones and I, Favor, tak, podkręcamy tempo. Tones and I poznałem tak naprawdę przy numerze Dance Monkey, ale kiedy zacząłem odkrywać jej dorobek szerzej i bardziej, stwierdziłem, że jest to bardzo wrażliwa i ambitna dziewczyna.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Trochę o miłości, trochę o oddaniu, ale też trochę i o odrzuceniu. Będziemy grać to punktualnie o 13.

0: Reklama. Po reklamie.
1: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Na początek zderzenie dwóch autokarów przewożących dzieci na autostradzie A4 w województwie śląskim. Do zdarzenia doszło na wysokości Mysłowic. Do szpitala przewieziono dwie osoby, mówi młodszy aspirant Barbara Pruta ze śląskiej policji.
2: Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Jutro ceny maksymalne paliw niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 mamy zapłacić nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75. Za to gigantyczną kasę zarobił w weekend otwarcia film Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Szacuje się, że światowe wpływy z biletu wyniosą około 165 milionów dolarów.
3: Siemanko, Adi z tej strony, mamy 13, mamy też poniedziałek, ale za to jaki gorący, 25 stopni na termometrach, lato już tu jest, a my zaczynamy. Don't Want Your Love już teraz w Melo.

Meduza i Don't Wanna Go Home, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, 25 dzień maja, zaraz czerwiec, ale dzisiaj obchodzimy bardzo ważne, nietypowe święto, no bo mamy Dzień Królewny. Panowie i panie, słuchajcie, to jest myślę, że bardzo ważna chwila i okazja do tego, by zadbać o nasze partnerki, powiedzieć jak bardzo je kochamy i zrobić coś dla nich naprawdę szczególnego, no bo Dzień Królewny obchodzimy tylko raz w roku. Panowie i panie, do dzieła, zadbajmy, by był to niezapomniany dzień. Scooter, The Logical Song w Meloradio, gramy to już teraz.

0: Anyma, Georgie, Beautiful, prawdziwe piękno skrywa się podobno w sercu. Ale nie tylko, bo prawdziwe piękno też można rozpoznać w oczach. A ja w tym momencie widzę, że jesteście bardzo zapracowani i robicie wszystko, co w waszej mocy, żeby wszystko po prostu było dobrze. Mans, Zelmer Lowe i Heroes to specjalnie dla was, bo wiem, że jesteście bohaterami. To już niedługo.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798-177-746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Lucasfilm przedstawia.
13: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
12: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
13: To co, uciekamy czy walczymy?
12: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Po reklamie.
9: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1

Pryska i Obca. To jest Meloradio i tak podkręcamy tempo. Na Tomorrowland na pewno nie jest wam obcy. Wiem, że marzycie, żeby się tam pojawić, bo to jest niesamowite przeżycie. To jest piękne doświadczenie. No i tak się składa, że możecie się tam wybrać razem z nami, czyli z Meloradiem. Ladies and gentlemen, jeżeli chcielibyście mieć okazję pojawić się na miejscu, dokładniej w Boom w Belgii, to wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą, a do tego dorzućcie fotkę albo wideo tego, jak pięknie imprezuje razem. Do dzieła wbijajcie, bo macie w tym wszystkim jeszcze dojazd gratis. Także ten Tomorrowland znowu przeżyjemy razem. Nie czekajcie, tylko od razu się zgłaszajcie, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę iście epickie. Felix Jen, już teraz w Melo.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To jest Melo Radio. No i trochę musieliśmy poczekać na tę współpracę, ale w końcu chłopaki się zgadali, no i podali kolejne złoto, za co zresztą bardzo dziękujemy. A ja już też dziękuję, bo za chwilę Iga i Mikołaj.
1: A już o 14 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. No, to ja się zbieram. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Jutro słyszymy się o 10, także zbierajcie siły, ładujcie akumulatory, bo będziemy razem podkręcać tempo. See ya! I have a dream. One day.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
6: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: O reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Zagrożenie Polski suszą rolniczą. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. 1/3 Polaków boi się utraty pracy. Z badania wynika, że to więcej niż przed rokiem, mówi Dorota Zawadzka z GI Group.
4: Utraty pracy obawiają się częściej kobiety niż mężczyźni. Najczęściej są to osoby w wieku 25 do 44 lat, czyli grupa najbardziej aktywna zawodowo.
3: A wśród tych, którzy boją się o pracę, aż 60% rozważa zmianę zawodu. No i na koniec sukces Igi Świątek. Tenisistka wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2 w pierwszej rundzie turnieju French Open. Wszystko trwało równo godzinę.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Ja, Mikołaj, słyszałam, że ty w piątek tęskniłeś za mną.
2: Tak było.
1: Ale też krążą takie plotki na korytarzu, że będziesz mnie odwoził do domu za każdym razem i przywoził do pracy.
2: Czekaj, co?
1: Naprawdę, przyszłam do pracy.
2: Kto rozsiewa takie głupoty?
1: Powiedział do mnie, że no, on tak się stęsknił, że obiecał.
2: To są kłamstwa i szkalumnie.
1: No jak to?
2: No tak to, nie ma jeżdżenia samochodem, teraz jest moda na jeżdżenie rowerem, dobrze? I zbieranie pieniędzy przy okazji.
1: No to kup mi rower.
2: Ja nie mam tyle pieniędzy.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight. Eli Oaks.

0: Disturb the Sound of Silence, jak dobrze się do tej piosenki jeździ rowerem, prawda?
1: Tak jest, a teraz no mamy nowego wielkiego rowerzystę w naszym kraju, chyba największego można powiedzieć.
0: Łatwo gag. O nim porozmawiamy już za moment.

0: 20 milionów złotych, tyle zebrał Łatwo Gang. Jest to niesamowite, to jest streamer, chyba najpopularniejszy aktualnie w tym kraju, a może nawet i na świecie, kto wie?
1: No tak, i nie tylko zebrał to 20 milionów, ale też, żeby to osiągnąć, pojechał rowerem, jak Polska długa, bo jeszcze nie szeroka, bo pojechał z Zakopanego do Gdańska. W sumie sprytna trasa, bo miał z górki, nie?
0: No i tam, ja bym w ogóle się wyłożyła na 5 kilometrze.
1: No ja też.
0: A wiesz, jaki miał support? Ludzie tam po prostu kibicowali, obserwowałam i chciałam powiedzieć, że Łatwo Gang ma dziewczynę. Nie wiem, czy ty masz tę świadomość. Ja może puszczę, co on powiedział podczas tej jazdy rowerem.
2: Dobranoc. Przekazuję informację dla mojej dziewczyny, bo tutaj odpoczywa. Tutaj się tego ogląda. Dobranoc. Moje skarbie i wyśpij się. I dawaj znać. Nie mam jak odpisać. Aż tak na szybko tutaj w trasie, ale odczytałem. Dobra, jasne.
0: Skoro Łatwo Gang może odpowiedzieć jadąc rowerem,
1: ale
0: to
1: nie
0: czy
1: odpisał.
0: Tak...
1: Będzie drama.
0: Ale w sensie...

0: basta, chodzi, tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, a teraz mój ulubiony temat, czyli piłka nożna. Jestem po prostu zapalonym kibicem ogólnym.
1: To dobrze, to teraz kilka faktów, żebyś jeszcze szerzej poznała ten fantastyczny świat futbolu.
0: Jasne.
1: Szkocja wraca na mundial po 30 latach oczekiwania. Po 30 latach w końcu zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata i jadą do Ameryki. No i tę bramkę, która umożliwiła im ten wyjazd, zdobył Scott McTominay, który przewrotką piękną strzelił gola Duńczykom.
0: Jaki ty masz piękny akcent, powiedz jeszcze raz.
1: Scott McTominay.
0: Wow.
1: Strzelił gola Duńczykom. Z pięknej przewrotki. I ta właśnie przewrotka zostanie teraz uwieczniona na 20-funtowym banknocie. Specjalna edycja będzie właśnie z tym golem.
0: Skandal. Gdzie jest Robert Lewandowski?
1: No właśnie. Co prawda my nie jedziemy na mundial, natomiast Robert tyle goli nastrzelał w swojej karierze, że powinien na jakimś banknocie się pojawić. Nawet na takim, wiesz, okazjonalnym, nie?
0: No na stówce mógłby.
1: Tak. Nie, no na stówce...

0: 200 co najmniej dla 200? Roberta.
1: Drodzy słuchacze, na jakim banknocie powinien znaleźć się Robert Lewandowski? Dajcie znać.
0: Proponujcie własne nominały. Kto wie, może być jakieś, nie wiem, na przykład...
1: Milion.
0: On 5 goli tak kiedyś strzelił w 9 minut chyba. To może piątek? Znaczy to moneta akurat, ale...
1: Robert na piątce. Dajcie znać. WhatsApp Meloradia znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Alok, Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. A my sprawdzamy, na jakim banknocie powinien być Robert Lewandowski. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki na WhatsAppa Melo Radia. Mhm. I jest taka głosówka od naszej słuchaczki. Posłuchajmy.
1: Lewandowski powinien być na 5-groszówce. A dlaczego? Bo zawsze w każdym meczu swoim golem musi dodać swoje 5 groszy.
2: Myślałem, że to będzie umniejszające dla Roberta, ale jednak nie jest. Fajnie, jakby się przyjęło tak w ogóle, nie? W obiegu. I bym pani mówiła sklepia, mogę być winna lewego?
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
11: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Inomax, Inowrocław zaprasza.
16: Lucasfilm przedstawia.
17: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
16: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
17: To co, uciekamy czy walczymy?
16: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie.

0: Error Natalia Nykiel w Melu Radiu. Mi to się wydaje, że Natalia Nykiel chciałaby pojechać na Tomorrowland, wiesz?
1: No na pewno, kto by nie chciał.
0: A gdyby tam mogła na przykład zaśpiewać Error z jakimś DJ-em,
1: No, ale to już jest poważna sprawa, żeby tam zagrać, chociaż też oczywiście poważną sprawą jest w ogóle się tam pojawić i wy, słuchacze, możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To prawda, wystarczy, że wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl i nas po prostu przekonacie, czyli najlepiej, żebyście nagrali wideo z kim, dlaczego i po co.
1: Dokładnie, pokazujcie z jakim ziomkiem lub ziomką chcecie się wybrać na Tomorrowland i już niedługo będziemy was tam wysyłać.
0: Dojazd gratis.

0: Niby cyberpunk, a jednak meloradio. Bad Angel, Animalista. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightie. Ja, Mikołaj, mam na przykład czerwone buty, a ty?
1: Ja mam białe.
0: A ty, Ula?
2: A ja mam takie fioletowe.
0: A wiecie, że można mieć też złote buty?
2: Tak,
0: można.
2: Ale to nie my.
0: Dlaczego?
1: No bo to się trzeba napracować.
2: I trzeba pokopać trochę.
0: A wiecie, że wszystko przede mną?
1: Wiemy.
0: I o tym pogadamy w 15, ale najpierw newsy.
3: A już o 15 zagramy.
1: Zokaria, Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
1: Feeling blue without you.

0: Reklama.
1: Darek, co ty tam znowu grasz?
2: O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
1: Zarejestruj się na blikomania.pl.
3: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: plus jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem w 5 miejscowościach w gminie Puck. Woda nie nadaje się do spożycia nawet po przygotowaniu, to przez bakterie E. coli. Rekordowo drogie truskawki, potem są wiosenne przymrozki i susza, mówią Mateuszowi Kasiakowi plantatorzy.
3: Po ile truskawki te pierwsze, proszę powiedzieć?
4: Proszę pana, od 40 do 55 zł kubianka.
5: Na gruncie to powymarzało dużo ludziom.
4: Połowa na pewno zniszczona.
2: Rolnicy walczą też z tańszą konkurencją za granicę. Na koniec piłka nożna i złoty but. Nagrodę dla najlepszego strzelca lig europejskich zdobył Harry Kane z Bayernu Monachium. Anglik zdobył 36 bramek.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Ja nie mogę rozmawiać, bo się rozciągam.
0: Harry Kane musi uważać, bo mu będziesz deptać po piętach za chwilę.
1: Jeden.
0: Dosłownie.
1: Dwa. Trzy. A dlaczego się rozciągam? To już za moment.

0: Every single day Benassim Ross, podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A ja każdego dnia Iga. Każdego dnia się teraz zastanawiam, kiedy wreszcie zapiszesz się na piłkę, bo 600 lajków zostało wbite na Instagramie Meloradia. Sama sobie ustaliłaś taką granicę. No i co z tym?
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej i słuchajcie, ja szukałam jakiejś drużyny. To nie było w ogóle łatwe, naprawdę. Wiesz, jak ciężko znaleźć drużynę na moim poziomie?
1: W sensie na żadnym poziomie.
0: Dokładnie. Jest wiadomość, słuchajcie.
2: Cześć Iga, z tej strony Klaudia z Legia Ladies i ostatnio świetnie poradziłaś sobie u nas na treningu, ale zanim transfer, to zapraszamy Cię na ostateczny test. Zaraz podsyłam Ci plan treningowy i widzimy się na boisku.
1: Aaaa, Iga, gratulacje!
0: Ale to jeszcze nie jest transfer, to dopiero test, w sensie...
1: Jej!
0: No to tak, słuchajcie, zaczynam treningi, zobaczymy, czy faktycznie mnie wezmą do tej drużyny.
1: Trzymajcie kciuki.
0: Na 1000 lajków żart. Magnetic.
1: Trzeba być ostrożnym z takimi limitami.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.

0: Cooler Than Me, Lucky Luke w Melo Radio. Kto był na koncercie tego Hemingwaya? Ręka do góry.
1: Ja nie byłem.
0: Byliśmy taki jakby, bo byliśmy na plaży i słyszeliśmy ten
1: Słyszeliśmy
0: koncert.
1: Jak dudnie i czekaliśmy tylko aż się skończy, żeby przestał dudnić. Ale Adrian był i no chyba się dobrze bawił. Mówił,
0: znaczy,
1: że było super.
0: Ty czekałeś, ja się cieszyłam, bo mogłam sobie śpiewać z tego.
1: Nie tylko ja czekałem. Olek też czekał.
0: No tak czy inaczej, Taco jest ikoną i ma duży wpływ na młodzież.
1: Jako nawet nie jest z getta, no ale dobra, zostawiam już ten temat.
0: Posłuchajmy jego porady.

0: dla nas wszystkich.
1: Dana pierwsza, czytajcie książki. 10 stron dziennie rozwijacie mózg. 2, jest social media, przysięgam wam. Kiedyś zobaczymy, za 20 lat spojrzymy to, co robimy teraz z telefonami i będziemy bardzo, bardzo źli. Polecam skasować czapki, to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w swoim życiu, a mojej psychiki. Numer 3, bardzo ważne, zmagam się tym również. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Przestańcie się podjąć obsesję na tym punkcie.
0: No i pięknie.
2: Dobrze powiedział. Zwłaszcza o tym, żeby książki czytać, to prawda. Chociaż ironiczne jest to, że ten wywód o social mediach zobaczyliśmy w social mediach.
0: Oj, tam się czepiasz.

0: Sony Fodera wystąpi na Tomorrowland.
1: Będzie,
0: będzie boom, słuchajcie. I wy możecie taki boom zrobić razem z Meloradiem.
1: Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland i z kim chcecie przeżyć tę niesamowitą...
0: przygodę.
1: No niesamowitą przygodę, właśnie.
0: Obserwujcie nasze social media, bo na Instagramie jest dokładna instrukcja, jak to zrobić.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: portalem KI24.info.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Inomax i Inowrocław zaprasza.
11: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
12: Hej, nie dotykaj przycisków.
13: Podobasz mi się, młody.
12: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
11: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
10: Po reklamie.

0: Alok, Jazz Glyn, Summer's Back w Meloradiu. Jest, słuchajcie, nowy lek odchudzający.
1: Godzilla! Taki ma przynajmniej pseudonim w kręgach farmaceutycznych. I Godzilla podobno jest super lekiem, która pozwala zmniejszyć masę ciała prawie o 30% w ciągu 18 miesięcy terapii.
0: Hamuje apetyt i pomaga spalać więcej kalorii. Niesamowite. Mhm.
1: A to w 18 miesięcy nie można zrzucić tyle po prostu kontrolując swoją dietę i ćwicząc?
0: Ale o co ci chodzi?
1: No, że przynajmniej za darmo jest, nie? Trening i dieta.
0: No tak, ale to trzeba byłoby nie jeść i się ruszać.
1: Masz rację.

0: Calvin Harris, Jazzy Satisfy, tak podkręcamy tempo. Wiesz, Mikołaj, że jeżeli lubisz ogórki, to nie wiadomo, czy sobie zjesz takiego ogórasa fajnego.
1: Ale takiego dryblasa domowego?
0: No, nie wiadomo.
1: Jak to?
2: Nie, no można zjeść, słuchajcie. No tylko trzeba wybierać te polskie. O tym będzie w newsach.
3: A już o 16 zagramy.
1: Hej, Sam Felt i ekipa.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna. Luna.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Lyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
5: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach cenniku dostępnym na stronie.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę.
13: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Po reklamie.

0: Polska. Co jest grane w Inowrocławiu?
1: Dni Kruszwicy coraz bliżej. Miasto nad Gopłem szykuje się na jedno z największych wydarzeń w roku. Kto tym razem pojawi się na scenie i zagra dla mieszkańców?
2: Planujemy 20 czerwca i tu mamy już główne dwie gwiazdy. To będzie pan Ray Wilson, czyli ostatni wokalista grupy Genesis. Będzie to, myślę, że wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Również przed koncertem Raya Wilsona wystąpi, myślę, że dosyć wysokiej klasy gwiazda i mam nadzieję, że również będzie dobrze przez państwa odebrana. Pani Katarzyna Cerekwicka, więc ten duet, te dwa koncerty w ramach Dni Kruszwicy w sobotnie popołudnie tutaj w przeddzień najdłuższych dni w roku będą miały miejsce na tegorocznych Dniach Kruszwicy. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Polak utknął pod Gerlachem w słowackich Tatrach, wszedł na szczyt nocą mimo zamknięcia szlaków. Ratownicy dziś sprowadzili go na dół. Trudny sezon dla plantatorów ogórków, wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy, mówi producentka warzyw z Lubelszczyzny Joanna Pajorek.
5: Jeżeli klient kupi przykładowo takiego ogórka zagranicznego, zazwyczaj zdarza się to w sklepach zagranicznych, wielkopowierzchniowych, no to ten ogórek, jeżeli go nie zje dzisiaj, to on na jutro po prostu się nie nadaje.
3: Od niedawna wszystkie polskie warzywa i owoce mają specjalne etykiety. No a na koniec zrobi się gorąco. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i ktoś się uśmiechnie ładnie do nas.
4: Dokładnie, a powody będą dwa. Jedna setka i druga. W sensie, że pieniądze, nie że...

0: Mamy maj, prawie jest czerwiec, jest ciepło, to oznacza jedno, grill.
1: I w piątek mówiłem, jak ciebie akurat nie było, że Polacy kochają spędzać czas wolny na swoim balkonie.
0: To jest nasz sport narodowy.
1: Więc niektórzy mogliby pomyśleć, dlaczego by jednego z drugim nie połączyć. Mm-hmm. No może dlatego, że w Finlandii, w Helsinkach, ktoś rozpalił grilla na balkonie i spłonęły 62 mieszkania.
0: Ile?
1: 62 mieszkania.
0: Przez jednego grilla?
1: Wiesz co, policzyłem sobie tak po warszawskich cenach, to jest jakieś 44 640 000 złotych, które poszły z dymem.
0: Kto za to zapłaci?
1: No chyba ten, co rozpalał, nie? Prawo Paskala.
0: Chyba się nie wypłaci.

0: Tak brzmi Robin Schulz, Melo Radio, One with the Wolves, podkręcamy tempo, a za moment zadzwonimy do Maćka, już chyba możemy to zdradzić.
1: Tak, no teraz to już na pewno musi odebrać.
0: Musi. Nie ma innej opcji, bo ja muszę sprawdzić, czy on na pewno wie, że jedzie na Mazury. Bo to może w armii on nawet, wiesz, nie ma pojęcia.
1: Iga jest dumną warmianką. Szybka kasa.
0: No tak, no bo ludzie cały czas mówią, jadę na Mazury.
1: No dobrze, nie, no lokalny patriotyzm jest ważny oczywiście. Dzwonimy do Maćka. Ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać. Jest pierwszy. O, patrz, jednak nie słuchał.
0: Maciek, dzwonimy do Maćka. Maciek musi odebrać, bo chce jechać.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Maciu, Iga Mikołaj, Melo Radio.
2: Witam.
0: Czy ty się wybierasz na Mazury?
2: Tak.
0: Do jakiej miejscowości?
2: Czy Hańczy, czy jeziorze Hańcza.
0: A nie, dobrze, no to wszystko się zgadza.
1: Czyli to jednak nie Warmia, tak? To Mazury.
2: Warmia, Mazury.
0: No tak.
1: Na granicy. Znaczy... Wiesz co, uważaj, bo Iga jest patriotką lokalną z Warmii, taką silną, że zaraz nigdzie nie pojedziesz.
0: Nie, bo jak mówisz, to jest przy Olsztynie, Olsztyn jest na Warmii, ale dobra, jakby...
1: Już dajmy spokój, no. Pojedzie, to się dowie, gdzie jest. Maciek, ten dźwięk oznacza, że możesz powoli wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia, tylko szybko, zanim Iga ci zabierze, bo się okazuje, dobrze, że jedziesz na Warmię, a nie na Mazury.
0: Tak, pamiętam.
2: Tak, super.
0: Na dobrze. Warmię, na Warmię jedziesz. Wysyłaj foty.
2: Dobra.
0: Dzięki, buziaki. Szybka kasa od Melo Radia.

0: How does it feel? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Sztuka. Czymże byłby świat bez sztuki?
1: A czy wiesz, Iga, że Mona Lisa mogła cierpieć na niezdiagnozowaną chorobę tarczycy?
0: Mona Lisa?
1: No.
0: Autor to miał na myśli?
1: Nie wiem, czy miał na myśli, ale to miał na myśli dr Michael Jaffe, endokrynolog z Teksasu, który stwierdził, że no jak tak spojrzę na tę trochę opuchniętą twarz i brak brwi, no to chyba choroba tarczycy. To nie tak, że kanony w sztuce też się zmieniały, nie? I ci ludzie nie wyglądali tak w rzeczywistości.
0: To może ja mam po prostu chorą tarczycę.
1: Ale masz brwi. Masz, no nie masz opuchniętej twarzy.
0: Dzięki. Pogadamy o Tomorrowlandzie za to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
10: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie i cenniku dostępnym na stronie.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

0: Verso w Trips w Meloradio. A my was zabieramy na Tomorrowland do Belgii.
1: No, ty Iga już byłaś na Tomorrowlandzie, więc tak. Muszę cię zapytać, co sprawiło, jak tam tylko weszłaś, że pomyślałaś, wow, czegoś takiego nie ma nigdzie indziej?
0: Przede wszystkim te sceny, bo są bardzo różnorodne, dużo tam się dzieje. Był smok, co ział normalnie jakimś takim dymem.
1: Oho.
0: I oczy miał, i rzęsy, i w ogóle, i się ruszało to wszystko, i ludzie się bawili od rana do nocy.
1: No, ciekawe, co będzie w tym roku w Belgii. A możecie właśnie się o tym przekonać sami, meloradio.pl, tam możecie pojechać na Tomorrowland właśnie z Meloradiem. Wystarczy napisać i pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego.
0: Ja wiem, co będzie. Boom! Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Jakie to jest dobre, Bob Sinclair, I Can Wait w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: nasz ulubiony numer, Boy You Turn Me.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
3: O matko, dobra, wstaję.
4: Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
5: Dmuchniemy ci rano w żagle.
3: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
4: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
1: M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis.

0: Nie żałuję, no pewnie, że nie. Smolasty, Doda, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Obiecaliśmy wam zdradzić, ha? Mhm. Zdradzić.
1: Tak, tak. Kto zdradza?
0: Dokładnie. Redaktorze, czyń honory.
1: Specjalna platforma jest taka do zdradzania. Kiedyś zresztą była drama z nią, bo wyciekły wszystkie dane i ludzie się dowiedzieli o tym, że zdradzają. Ale został przeprowadzony ranking zawody najbardziej podatne na zdradę i wśród mężczyzn, uwaga, na czele listy są inżynierowie.
0: No tak.
1: I wyprzedzają rzemieślników i dyrektorów sprzedaży, a w przypadku kobiet najczęściej zdradzają osoby pracujące w handlu, w technologii, w hotelarstwie, w gastronomii, pielęgniarki, nauczycielki oraz gospodynie domowe.
0: Czy ty coś sugerujesz?
1: Nie, tylko liczę.
0: Umiesz liczyć? Nie, bez sensu, licz na siebie.

0: ale Farben Flynn. My was zabieramy na Tomorrowland do Belgii i to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Ja nie mogę się cała doczekać, aż się trzęsę po prostu.
1: No nie tylko ty, artyści też nie mogą się doczekać. Na przykład taki Gabry Ponte, miałem okazję z nim porozmawiać w zeszłym tygodniu i zaczepiliśmy też oczywiście o temat Tomorrowlandu.
0: Posłuchajmy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Panuje tam atmosfera jedności, a muzyka łączy ze sobą ludzi z całego świata. Tomorrowland osiągnął to jako pierwszy. I chociaż jest teraz sporo podobnych wydarzeń, to zazwyczaj ten pierwszy zapisuje się w historii.
1: Pięknie. Można być częścią tej historii.
0: Pięknie powiedział. Jeżeli chcecie być częścią tej historii, to wbijajcie na meloradio.pl i się zgłaszajcie, bo możecie pojechać na Tomorrowland, dojazd gratis, a my mamy książkę.
1: I to też jest historia związana z Tomorrowlandem zresztą. To jest taka masa historii, że się po prostu nie można z nich odgrzebać. The Sky of Sacrifice. Księga Mądrości Tomorrowland, tom drugi. Taka pozycja do zgarnięcia już w tym momencie. I pytamy was, bardzo ciężkie pytanie będzie, uwaga, zastanówcie się dobrze. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego?
0: Jeżeli nam odpowiecie na to pytanie, to dostaniecie tę księgę. Meloradio.pl, kłaczek, przepraszam, tam wbijacie. WhatsApp Meloradia, przyjmujemy głosówki i tekstówki. Z kim poszlibyście w Melo z line-upu Tomorrowlandu i dlaczego? Czekamy na wasze wiadomości.

0: Go Home w Meloradiu. Kto ma ochotę wygrać książkę o Tomorrowlandzie?
1: Tak, książkę podkreślamy, ponieważ po bilety zgłaszacie się na meloradio.pl, a u nas teraz we Freakfajcie do zgarnięcia drugi tom oficjalnej serii powieści festiwalu Tomorrowland. Tak jest napisane na okładce.
0: Z kim poszedłbyś w Melo z line-upu Tomorrowland i dlaczego? To musi być jakiś DJ z Tomorrowlandu. Dajcie znać przez WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.00.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Lucasfilm przedstawia.
9: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
8: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
9: To co, uciekamy czy walczymy?
8: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
10: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.

0: taki mały ja w Meloradio, jak ty ładnie kiwasz głową.
1: No taki, wiesz, taki klimat afrykański się załączył na koniec.
0: A my rozdajemy wam księgę mądrości o Tomorrowland.
1: Indeed.
0: Jest głosówka od Kamila, posłuchajmy.
2: Witam serdecznie, najchętniej wybrałbym się w Melo z Martinem Garrixem, którego miałem okazję poznać w 2016 roku podczas jego koncertu w Krakowie, więc myślę, że na dziesięciolecie naszego spotkania melanż byłby idealny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Co, przekażemy mu, nie? Martinowi, w sensie. Tak, tak.
0: A, dobra, ale księgę chyba Kamilowi.
1: No wysyłamy, oczywiście.
0: Brawo!

0: Den træk. Sunrise Festival.
1: O tak.
2: No a jak?
1: No właśnie tak.
2: Jedziemy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I to dosłownie, bo ja będę miał dzisiaj wlotki na Sunrise Festival.
2: Naprawdę?
3: Tak. Idealnie się składa.
1: To dzisiaj wieczorem ktoś z was zgarnie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Gorąco zapraszam.
4: A już o 18:00 zagramy
1: Tame Impala i Dracula w remiksie, naprawdę fajnym. Ale sztos!
2: Wow, fajne.
1: Tak, ten numer punktualnie o 18:00 na antenie Meloradia, a teraz Iga Dabuziaka.

0: Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókniach, tkaninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Max Inowrocław zaprasza.
8: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
9: Hej, nie dotykaj przycisków.
10: Podobasz mi się, młody.
9: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
8: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

0: Minuta do 18:00, czas na newsy Melo Radia, Ula Harciarek.
1: Jutro na stacjach taniej niż dziś litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, a oleju napędowego 6,75. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Szybko rozprawiła się z Australijką Emerson Jones. To wszystko na korcie głównym, wyjątkowym dla naszej tenisistki.
2: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu. Bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie. Właśnie mam super wspomnienia. Te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, no naprawdę zmieniły moje życie.
1: Mówiła Iga. Awans do drugiej rundy French Open wywalczyła też Maja Chwalińska. No to jeszcze sprawdzamy pogodę na jutro i mam dobre newsy. Oho. Wtorek zapowiada się bardzo ciepły, nawet do 30 stopni, a tak dla ochłody niewykluczone burze.
0: Oj, ale to wieczorem, mam nadzieję, nacieszymy się w ciągu dnia tym słońcem.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: Ale ja się za wami stęskniłem, ale na szczęście weekend już minął, jest poniedziałek, no i mogę się z wami po raz kolejny spotkać. Pychu z tej strony, siemano, no to co, idę w Melo, no są takie dni, kiedy naprawdę lubię przychodzić do pracy i to jeden z nich. Wiecie dlaczego? No po pierwsze, mam dobrą muzę, a po drugie, w studiu jest klima. No ja wam tej klimy też dużo życzę, bo się dzisiaj przyda, ale rozgrzeję was jeszcze najlepszymi hiciorami. Anima i Joji Beautiful, to na pewno w tej godzinie będzie Velvet i Chemistry, a zaczyna Tame Impala i Dracula. Tu Pychu, jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Też potrafimy zbudować klimacik. No, tak w sumie to oni potrafią. Anima i Joji, ich Beautiful, już za nami, 11 minut po 18 na zegarach, a my za chwilę sprawdzimy, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Czyli ja będę miał dla was jedną rzecz, o której myślę. Jeżeli ją odgadniecie, to zgarniecie merch od Meloradia.

0: Radio. No a teraz czas sprawdzić na to, czy wiecie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, do zgarnięcia merch o tym Meloradia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla was, a zasady są bardzo proste. Ja myślę o jednej rzeczy, daję wam podpowiedzi, no i wy dzwonicie pod 321-321-777 i odpowiadacie, co to jest. Jeżeli wam się uda, no to wtedy nagrody są wasze. No i dobra, no to lecimy. Myślę dziś o jedzeniu. No i czas na podpowiedzi. Jest to mega popularne na grillu, no ale znajdzie się też na wielu domówkach w wersji takiej nieprzypieczonej. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Można zadać pytania albo strzelać od razu. Merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka czeka, no a ja czekam na pierwszego chętnego. Dzwońcie już teraz prosto na antenę Meloradia. To numer prosto do mnie, do studia. No i strzelajcie. O czym myśli Pychu? Popularne na grillu, no ale też znajdzie się na wielu domówkach w wersji niezgrillowanej. 321-321-777 to jest numer tutaj do mnie, prosto do studia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw merchu czeka, no a ja czekam, aż ktoś się dodzwoni. 321-321-777 tutaj dzwońcie, żeby dostać się do mnie tutaj prosto na antenę. No i już ktoś jest, no to odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, witam, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek. No i wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Wiesz co, ja mam takie pytanko do ciebie, to jest jakiś mięsny produkt?
0: To nie, nie.

0: wszyscy wege mogliby go zjeść. Wegetarianie chyba, nie weganie.
1: I może być przypieczona, bo może być wersja nieprzypieczona.
0: Tak, ale już więcej pytań nie ma, musisz strzelać.
1: Powiedzmy, że będzie to zwykły chleb?
0: Nie, nie tym razem. Coś okrągłego jeszcze dodam i zawija się to w folię aluminiową. No to co, runda druga za chwilę, a wy szykujcie numer telefonu 321 321 777.

0: Fisher i Townsend I to Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 28 minut po 18 na zgarach. Jedna z nowości na antenie Melo Radia za nami, a my cały czas bawimy się w co myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i ja dzisiaj myślę o jedzonku. A o jakim konkretnie? To cały czas próbujecie zgadnąć. No i moje podpowiedzi były takie. Jest to popularne na grillu, ale znajdzie się też na wielu domówkach raczej jako przekąska. No i dodatkowa podpowiedź, jak to już grillujemy, no to dajemy to zazwyczaj w folię aluminiową. No to co, dzwonicie 321-321-777. Odblokowuję linię, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy? Tutaj się nie słyszymy, ale może usłyszymy się tutaj. Halo, cześć, jak masz na imię? Halo, halo?
1: Cześć, z tej strony Marta.
0: No cześć, i co to jest?
1: Czy to jest może ser Camembert?
0: No lepszej odpowiedzi dać nie mogłaś. Słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melo Merchu leci w tym momencie do ciebie. Jaka podpowiedź cię najbardziej naprowadziła?
1: No, że jest okrągłe i że mogą zjeść to wegetarianie.
0: Słuchajcie, jak na grilla, to do Magdy, ona na pewno wie, co przygotować. Zdecydowanie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
13: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.

Narcotic Trust, I Like It w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 19. To może być nowy środek komunikacji miejskiej. Słuchajcie, w Gdyni wpadli na nietypowy pomysł. Władzom tego miasta zamarzyło się, żeby w mieście powstała kolejka linowa. Ma łączyć kilka dzielnic tego miasta, no na razie powstała tylko wizualizacja. No i ta już niektórych podburzyła, no bo samo jej wykonanie kosztowało 40 tysięcy złotych. 40 kafli za rysunki. No drodze, drogie władze Gdyni, jak następnym razem będzie wam się nudziło, no i będziecie sobie chciały, nie wiem, wydawać hajs, to ja z chęcią skorzystam. Podam numer bankowy, narysuję co chcecie za 40 kafli.

0: One Republic, Alessa, to If I Lose Myself. Takie wam sztosy gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije. No a po 19 będę miał coś dla fanów Sunrise Festival, a konkretniej wlotki na ten festiwal. Kto chciałby się tam pojawić, niech zostanie z Meloradiem, bo po 19 będzie na to szansa.
1: A już o 19 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin, będzie Save My Love. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 19, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Select.
1: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: No i już powoli razem żegnamy poniedziałek. Wcale go nie żałujemy, bo to, że on mija, oznacza, że piątek, no ośmielę się to powiedzieć, coraz bliżej, najgorszy dzień tygodnia za nami. Pychu z tej strony, siemano. No a ja wam jeszcze trochę poprawię humory, bo mam naprawdę dobrą muzę. Iben i Hollow, ten numer na pewno wam zagram. Będzie haj taki Say Say Say, a zaczynam od Tria Kaigo, Kality Griffin. To Save My Love.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Easy Love, to Sigala w Melo Radio. Tak wam podkręcamy tempo, 17 minut po 19 na zegarach. A Sigala już w te wakacje wystąpi na
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Wszystko się zgadza. Już od 31 lipca do 2 sierpnia Kołobrzeg stanie się stolicą elektronicznej muzy. Masa najlepszych DJ-ów na świecie przyleci jej specjalnie do Polski, żeby zagrać dla was najlepsze sety. No wiem, że wielu z was już jest w blokach startowych. No już myślicie, co ubrać, z kim się wybrać. No ale jeżeli jeszcze nie macie biletów, to spokojnie. Od tego przecież jest Melo Radio. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Melo Radia, no i tam krzyczcie. Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na bardzo kreatywne okrzyki. Zaszalejcie tę najbardziej kreatywną, ten najbardziej kreatywny okrzyk nagrodzę podwójną wlotką na pierwszy dzień Sunrise Festival. Przypomnę, tekst musi brzmieć: chcę jechać na Sunrise Festival! Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, wbijając na naszą stronę meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Chcę jechać na Sunrise Festival! Czekam na najbardziej kreatywne okrzyki na WhatsAppie Melo.

0: Topi. Topi i Becky G na właśnie na antenie Melo Radia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: 26 minut po 19. Moje gardło jeszcze trochę zdarte po weekendzie, ale wasze mają się naprawdę dobrze, no bo poprosiłem, żebyście krzyknęli: chcę jechać na Sunrise Festival! Najbardziej kreatywnie, jak się tylko da. No i Mariusz nagrał głosówkę. Szczególnie zwróćcie uwagę na końcówkę.
2: Chcę jechać na Sunrise Festival!
0: I końcóweczka? O Boże! Cześć, Mariusz!
3: Siema, siema.
0: No siemanko, słuchaj, Piotrą ty już chyba...
3: Piotra ma już bilety kupione i namówiła mnie, żeby zrobić z nią gotówkę właśnie i się udało.
0: A, czyli siostra ci pomagała?
3: Tak, siostra, siostra.
0: Czyli już ekipę na świętowanie w Kołobrzegu masz?
2: Tak. I cała ekipa już jest.
3: Pozdrawiamy ciepło z Hurgady.
0: No to też ciepło pozdrawiamy, no i wysyłamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Mariusz, ona w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, właśnie jedziemy piątek, sobota.
0: No i cudownie, trzymamy kciuki za to, żebyście się bawili świetnie. Jeżeli wam się nie udało zgarnąć jeszcze wejściówek, to spokojnie, tych szans będzie jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Inomax, Inowrocław zaprasza.
17: Lucasfilm przedstawia.
18: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
17: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
18: To co, uciekamy czy walczymy?
17: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
19: Po reklamie.

Meduza. A także Becky Hill i Good Boys to Lose Control w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 20 nam zostało. W tych zawodach zdradzamy najczęściej. Przeglądając przed chwilą internet, trafiłem na taki ranking. No i jak się okazuje, są pewne rozbieżności wśród pań i panów. No bo mężczyźni, którzy podobno najczęściej zdradzają, to inżynierowie, a kobiety to panie pracujące w handlu. No ja to jednak mam nadzieję, że jedyna zdrada, jakiej wy się dopuścicie w pracy, no to na przykład zdradzeniem waszego szefa dla innego. Jeśli jakiś inny zaproponuje wam dwa razy więcej hajsu co miesiąc, wtedy to w ogóle bez skrupułów. A w tym duecie to mam nadzieję, że nikt nigdy nikogo nie zdradzi, no bo jak mają z tego wychodzić takie hity, to niech on trwa wiecznie. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nowość na Playce Meloradia.

0: Jak dobrze, że Justin Bieber na Coachelli zdecydowały zagrać ten numer. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Kawałek, który wrócił do nas po 14 latach. Nigdy w sumie w Polsce hitem nie był, ale tym razem się stał, no bo Justin właśnie na Coachelli ten kawałek zagrał, no i stał się też numerem 1 30 Meloradia. Jeżeli dalej wam się aż tak bardzo mocno podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie. A kto wie, być może w przyszły piątek Justin Bieber i Nicki Minaj ten sukces powtórzą. A za chwilę 20, no i będziemy w Meloradio grać dalej.
1: A już o 20 zagramy
0: Daya i I'll Be Good Boys. A to tylko początek tych hitów. Po 20 będzie cała masa. Zostańcie z Meloradiem, żeby je wszystkie usłyszeć.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie. Meloradio Inowrocław.

0: idę w melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Piękne kobiety i piękne krajobrazy mam dla was w tej godzinie, bo pojawią się modelki i numery Lubię Cię jak lato, wcześniej Sigma i Nobody to Love, a zaczynamy od Dai i Albi. To Good Boys, Hideaway. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Don't Want Your Love, to Illenium i Ellie Goulding w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 13 minuty po 20 na zegarach. Będziemy mogli zrozumieć, co mówią do nas zwierzaki. No przynajmniej tak mówią Chińczycy. Właśnie przeczytałem, że powstał translator dla zwierząt oparty na sztucznej inteligencji, no, która podobno potrafi interpretować głosy kotów i psów, no i przerzucać je na ludzkie. No i ludzie, no to się rzucili, żeby takie sprzęty w Chinach kupić. No ale ja nie wiem, czy tak bym się cieszył. A co jeśli piesek, jak się obok nas położy, to zamiast powiedzieć kocham cię, to powie ty głupku, więcej smakołyków.

Nikt nie potrafi tak jak oni. Pitbull i Chris Brown to International Love. Podkręcamy tempo w Meloradiu. A wy, jeżeli chcecie się poczuć international i polecieć do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, no to wbijajcie na meloradio.pl, no bo wysyłamy was na Tomorrowland. Opiszcie nam waszą ekipę, no i wyślijcie jej zdjęcie albo jakiś mega szalony filmik. No jednym słowem, przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland w tym roku razem z nami, z Meloradiem. To naprawdę niesamowity experience. Zapewniamy bilety, dojazd. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. A już teraz gramy nowość na naszej playliście. To Bad Angel, Anima i Lisa w Meloradio.

Monster. To Lumix i Gabry Ponte w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało. Pychu z tej strony. Siemano. No a kilka chwil temu ruszyła gala Ekstraklasy. No bo może sezon w naszej najlepszej lidze świata się skończył, no ale teraz trzeba wręczyć za niego nagrody. No i tak, dziś poznamy laureatów w kategoriach bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik czy trener sezonu na przykład. Trzymamy mocno kciuki. No ale coś mi się wydaje, że panowie, jeśli wy dzielicie dom z paniami, no to dla nich po tym sezonie też należy się nagroda i to taka solidna, że wytrzymała nasze darcie buziek do telewizora przez ten cały sezon z naszą kochaną Ekstraklasą. Kochamy was, drogie panie, nigdy wam tego nie zapomnimy.

0: Lubimy was zaskoczyć, szczególnie wieczorami na playliście Meloradia. Gips, Kukon i Jonathan, ale skład, ale numer. Ty masz, tak gramy jeszcze przed 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Jazzy Spritz, będzie ich Can't Deny It. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo. Jestem mega ciekawy. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrywajcie głosówki.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: to promocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. Dziecku.
9: Hej, nie dotykaj przycisków.
10: Podobasz mi się, młody.
9: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
8: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 21, ale w poniedziałek to bardzo dobrze, bo to oznacza, że weekend już coraz bliżej. No wiem, że tak dziwnie to mówić w poniedziałek, ale już pierwszy krok do niego postawiliśmy. A gdzie wy teraz słuchacie Melo w ten poniedziałkowy wieczór? Dajcie mi proszę znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czy jesteście teraz w pracy? Czy jesteście w drodze? Czy jesteście w samochodzie? Z chęcią się dowiem, gdzie się teraz podsłuchujemy. WhatsApp Melo Radia, tam nagrywacie głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja gram.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Do wszystkich waszych poniedziałkowych aktywności. Alan Walker i Christian Marci. Oni za chwilę, zaczynamy od Jazzy Can't Deny It.

Sony Federa i Crystal, to My Lovin' w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 15 minut po 21 na zegarach. No a ja cały czas robię listę obecności. Sprawdzamy, gdzie jesteście i gdzie teraz słuchacie Melo Radio. Wysyłajcie mi głosówki na WhatsAppie. Zdjęcia też przyjmuję. Takie zdjęcie wysłał Michał, który napisał też pod zdjęciem, że on godnie reprezentuje barwy Melo Radio w pociągu, w którym właśnie jedzie, no i wysłał zdjęcie z torbą. Torba Melo zawsze się przydaje, oczywiście, że tak, ale też przydaje się nasza aplikacja Melo Radio, po to, żeby na przykład w pociągu móc Melo słuchać. Pobierajcie tę aplikację, żebyście mogli być z Melo Radiem w każdym zakątku Polski, a nawet i świata. Melo Radio. Żeby usłyszeć takie hiciory, które wam gramy. Ebony Hearts, to za moment Calvin Harris i Dua Lipa też wpadną, a to już Wersow i o północy.

0: Paul, David Guetta i Becky G w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 29 minut po 21 na zegarach. A taką wieczorową porą, jeżeli wam się gdzieś tam w pracy teraz nudzi, to możecie wyjąć telefon, wejść na meloradio.pl, no i tam na przykład zgłosić się po szybką kasę. Taką premię możecie sobie sami zrobić. Mamy dla was 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wpisujcie nam wasze pomysły na meloradio.pl. Tak zrobiła Kasia. No i posłuchajcie, na co ona całkiem niedawno wygrała hajs od Melo.
1: Na tajną misję urodziny przyjaciółki z limuzyną, forcik, jakieś konfetti. Akurat ma w sobotę, więc się przyda.
0: O, bardzo proszę. No, mam nadzieję, że urodziny były udane, a wy jakie macie pomysły? Wpisujcie je na meloradio.pl. A już teraz gram wam zupełną nowość na naszej playliście, bo najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Robin Schulz i Barbs to Better Times.

Oni nie zawodzą. Meduza i Henry Camomil, to Don't Wanna Go Home w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo. A Kraków nie ma prezydenta. Dotychczasowy prezydent został odwołany, ale spoko, mamy już pełno chętnych na to, żeby go zastąpić. No między innymi Marianna Schreiber, która kiedyś założyła partię Mam Dość, zapowiedziała, że w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa ona wystartuje. No i to się jeszcze nie wydarzyło, a ja już mam dość. To niech lepiej już Smok Wawelski to ogarnie. Oki i Sobel, ile lat, to już teraz w Meloradio, tak wam gramy.

Nowość na playliście Meloradia to Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Jak o niej kończycie pracę, to na moje już się możecie powoli zwijać na chatę.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24

0: tego dziś chcę.
1: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.